0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Dracula w Dzień Matki i to nie jest przypadek. Tu w RMF Max takie rzeczy się nie zdarzają.
1: Bo dzisiaj w kalendarzu poza tym, że Dzień Matki, mamy też Światowy Dzień Drakuli właśnie.
0: A ty jako matka pewnie, Asia, przypomnij sobie te czasy, kiedy przystawiała się do cyca i cieszyła się, że nie ma zębów. Mama Meus i rozżalony, że pewne rzeczy w życiu go ominą. Irek Jakubek, dzień dobry.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Dzisiaj nie może być inaczej. W Dzień Matki Damiano Dawid w RMF Max. Dla nas wszystkich dziewczyn.
1: No mamo, jaki to będzie poranek. Kuba Kiwior na celowniku Barcelony. To, że się Robert Lewandowski z Barceloną pożegnał, to już wiemy. A może Jakub Kiwior, obrońca, może się przywita?
0: Czy to są, przepraszam, potwierdzone plotki?
1: Ja będę nasłuchiwał. Ja będę nasłuchiwał, bo w polu karnym teraz będzie więcej polskiego. Ja gram!
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Wojtek Szczęsny by tak nigdy nie powiedział.
1: No pewnie.

0: to przemyśleć.
1: O kurde.
0: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
1: No jak najbardziej, jak najchętniej.
0: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: I po reklamie.

0: hity na maksa i informacje z regionu w dużej ilości. Za chwilę o 6 zostańcie, by poznać je wszystkie.
1: Tym bardziej, że dużo się dzieje. Detektyw Rutkowski zmienił swoją legendarną fryzurę. Już nie ma kwadratu na głowie, teraz jest przedziałek i włosy zczesane na bok.
0: Ale to jest super skuteczna metamorfoza, bo faktycznie jak się teraz patrzy na detektywa Rutkowskiego, to można go nie poznać, co może mu pomóc w pracy, zwłaszcza, że nie poznają go także ci, których poszukuje.
2: Najważniejsze i najciekawsze informacje już teraz w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Będą pieniądze na jednorazowe odprawy dla górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej. To możliwe dzięki podpisaniu umowy z Ministerstwem Energii. Korzystanie przez górników z jednorazowych odpraw to jeden z elementów programu, który ma poprawić trudną sytuację JSW. Marcin Buczek zna szczegóły. Kto może skorzystać z takiej odprawy i ile takich osób jest w JSW?
3: Odprawa przysługuje pracownikom z co najmniej 3-letnim stażem, a ich odejście z górnictwa ma być definitywne. Taka odprawa to 170 tysięcy złotych. W JSW może z niej skorzystać nieco ponad 1100 osób. Jak informują przedstawiciele spółki, pracownicy będą mogli zacząć pobierać odprawy już w najbliższych dniach. Wspomniane jednorazowe odprawy oraz urlopy górnicze to specjalny program, który ma być realizowany przez 5 najbliższych lat. Łącznie obejmuje on ponad 4200 pracowników, a jego koszty szacowane są na około 500 000 000 zł.
2: Zmieniamy teraz temat. W Rudzie Śląskiej trwają prace rewitalizacyjne przy Wielkim Piecu Huty Pokój. Efekty widać gołym okiem, a prace nabierają coraz większego tempa. Posłuchajcie o szczegółach.
4: Ten obiekt jest wyjątkowy pod wieloma względami. Po pierwsze dlatego, że to jest ostatni Mohikanin wśród Wielkich Pieców, czyli ostatni górnośląski Wielki Piec. Po drugie niesamowita historia związana z przesunięciem również tego pieca, bo co prawda pierwsze przesunięcie było w 1963 roku, ale później powtórzone jest w 1968 właśnie wobec tego pieca, na którego terenie się znajdujemy. I to jest przede wszystkim piękny, industrialny obiekt. To jest obiekt, który jest konserwowany nie po to, żeby go upiększać, tylko żeby to piękno, które w nim już jest, to piękno industrialne, tą szczególną estetykę wydobyć i nadać jej właściwą ekspozycję.
2: Mówił Adam Kowalski, koordynator projektu Wielki Piec w Rudzie Śląskiej. Przypominamy jeszcze, że Wielki Piec znajduje się na liście zabytków od 2012 roku.
5: Słuchacie RMF Max Śląsk.
2: Jeden dzień to trochę za mało w Sosnowcu, zatem ruszył cały tydzień dziecka i potrwa aż do niedzieli. Wtedy też na Górce Środulskiej wielki finał. Gdzie aż do tego kulminacyjnego momentu będą na Was czekać atrakcje? Posłuchajcie.
6: Zaczynamy od pogoni, widzimy się na placu zabaw przy ulicy Żeromskiego, następnie dzień później jesteśmy w parku Kępa na Zagórzu, w środę jesteśmy na Klimontowie, w czwartek jesteśmy w parku Mazura na Juliuszu, w piątek jesteśmy na Niwce, a w sobotę jesteśmy na Starym Sosnowcu, na takim skwerze koło biblioteki. Natomiast oczywiście cała kulminacja tych wydarzeń skupi się w niedzielę 31 maja na Górce Środulskiej, gdzie odbędzie się wielki finał Tygodnia Dziecka.
2: Mówił Piotr Pluta z Urzędu Miasta w Sosnowcu. Zabawa ma też swój motyw przewodni. W tym roku jest to K-pop, czyli koreański trend muzyczny, który łączy w sobie pop, hip-hop, R&B i elektronikę. To wszystko w tym fleszu. Słuchacie RMF Max Śląsk.

0: I to są dobre muzyczne rzeczy, które mamy dla was z kategorii hity na maksa. Tu w RMF Max 6,5 minuty po godzinie, nie, 8,5 minuty po godzinie 6.
1: A szóstka, bo dzisiaj 26 maja, to o ci się pomieszało.
0: Asia, wszystkiego najlepszego.
1: W imieniu swoim oraz matek wszystkich dziękuję bardzo.
0: Asia, wszystkiego najlepszego z okazji
1: Dnia Matki. Dobrze, już, fajnie. Benzynka w fajnej cenie i dieselek też. 6,42 dzisiaj na stacji zobaczycie za benzynę, 6,75 za dieselek.
0: Ceny takie, jakby to był Dzień Ojca. A na Dzień Ojca może będzie, nie wiadomo, 8 diesel, nie wiadomo, w specjaliście, no może 8 diesel. Dzień Matki super. Tankowałbym i będę.

0: dlatego pod Dniu Matki też będziemy to grali, ale w Dzień Matki to z dedykacją, mamo. 17 minut po godzinie 6. Mówię do każdej mamy, która ma włączonego ma, jak ma Maxa.
1: Ma, jak Maxa.
0: Maxa, słuchaj, Jasia Meus, Irek Jakubek, fajnie, że z nami jesteście, odwdzięczamy wam się dobrą energią i hitamy na Maxa.
1: Hitamamami na Maxa,
0: pięknie.
1: Zastanawialiście się kiedyś nad tym, w jaki sposób żujecie
0: nigdy
1: jedzenie?
0: Jak jestem głodny, to nigdy.
1: To błąd, bo okazuje się, że to jak żujemy, jak szybko, jak intensywnie wpływa na naszą pamięć, koncentrację i poziom stresu. Im wolniej, dokładniej, mocniej przeżuwamy, tym bardziej się odstresowujemy i lepiej myślimy.
0: Czyli to jak żujesz oznacza tak to, jak żyjesz.
1: No, trochę tak.
0: Nie przejedzmy życia. życia. A, wiecie, o co chodzi. 18 po 6.
2: Reklama.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny.
2: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
4: Dzień mamy w Media

0: Nadchodzi najbardziej odjazdowy Dzień Dziecka w Centrum Handlowym Auchan Mekong. Już 30 maja od 10 do 17 czeka na Was świat Little Tykes. Kolorowe miasteczko, tor kultowych autek Cozy Coupe, sportowe wyzwania i magiczne kino tipi. Darmowe atrakcje, mnóstwo zabawy i emocje, które dzieci zapamiętają na długo. Little Tykes. Świat małych odkrywców tylko w Centrum Handlowym Auchan Mekong.
1: Poznaj bliżej nową francuską od Atal, znanego dewelopera. Teraz pod nowym szyldem ten sam dobry adres, łączący wygodę miejskiego życia i bliskość terenów zielonych Muchowca. Już 30 maja, dzień otwarty osiedla Atal Nowa Francuska w Katowicach. Specjalnie z tej okazji promocyjna oferta mieszkań. Zobacz je na żywo, porozmawiaj z doradcą i wybierz swój nowy adres w Katowicach. Czekamy na Ciebie przy ulicy Szybowcowej 15. Szczegóły na nowafrancuska.pl.
2: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257, www.autozięba.eu.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Tak się robi Dzień Mamy. To jej należy się korona.
6: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: I po reklamie.

0: hity zawsze na maksa, także w Dzień Matki tu w RMF Max. Jeszcze pół godziny i będzie siódma.
1: Przede wszystkim w Dzień Matki. Ojciec, teraz też posłuchaj, bo Kraków znowu na ustach całego świata i tym razem wcale nie chodzi o wybory referendum prezydenckiego.
0: Tak?
1: Ktoś z urzędników wystawił zaświadczenie 162-latkowi, że żyje, że się porusza i że potwierdził właścicielstwo jego kamienicy. W sensie, że ten, co żyje, ma 162 lata i jest właścicielem kamienicy.
0: Oddali mu kamienicę?
1: Tak, oddali mu kamienicę, bo Asia, musisz wiedzieć, że ten człowiek był dokładnie taki jak ta kamienica. On co prawda wymagał remontu, ale on się świetnie trzymał. Tak? Tak przynajmniej mówią urzędnicy. A to jest nowość.

0: Pakiet muzycznej energii o 6.37 od Pink Panthers i Zara Larsson właśnie tu w RMF Max.
1: W Szwecji są już autonomiczne autobusy, to znaczy takie, które jadą po ulicach miasta bez kierowcy.
0: O Jezu, bałbym się.
1: No i słusznie, bo pierwszy kurs autonomicznego autobusu już za nami, wyjechał na ulicę i miał wypadek.
0: Ojoj, mam nadzieję, że wszyscy zdrowi.
1: Max. Poza autobusem.
0: Czyli tylko kolizja. U nas jest automat autonomiczny, ten kontroler biletów, autonomiczny kanar.
1: No, tak?
0: Taki autobus jedzie teraz bez tego kanara, a wszyscy i tak kasują bilety. Super, 22 minuty i 7. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
5: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Tradycja, która inspiruje. Nowoczesność, która napędza. Konsekwentnie rozwijamy ofertę edukacyjną, stawiając na innowacje, cyfryzację, kompetencje przyszłości i kierunki związane z gospodarką 4.0. Jesteśmy liderem wśród szkół mundurowych. Kształcimy ponad 1400 kadetów. ZDZ w Katowicach. 47 szkół, 40 kierunków i zawodów. Sprawdź nasze szkoły na terenie województwa śląskiego oraz zachodniej Małopolski. Szczegóły na www.zdz.pl.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. Tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram.

0: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
1: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Feder 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
1: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: To też jest numer na Dzień Matki, specjalnie dla mam, forever and a day, czyli do końca świata i o jeden dzień dłużej będziemy mamusie kochać.
1: Koniecznie musicie kogoś poznać, to są dzielni

0: Funkcjonariusze, pracownicy Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
1: Trudna nazwa.
0: Ale trzeba zapamiętać, ci pracujący w Poznaniu, pozdrawiamy, zatrzymali, uwaga, 63 tony kawy wjeżdżającej do Polski z Brazylii, a kawa była z robakami. 63 tony kawy normalnie z robalem.
1: Ale to w sumie szkoda, bo to się mogło sprzedać. No. Kawa wysokobiałkowa.
0: Robaczina, cappuccina. 10 minut i 7.

0: Czy tylko ja słyszałam, jak Lykie Lej śpiewa Dzwoń do matki?
1: Nie, nie tylko. Tylko dzień, ona tam tak śpiewa.
0: Dzień mamuni jest dzisiaj, dzwoń do matki, 5 minut i godzina 7 ważnej. Siódma ważne informacje we fleszu.
1: Bo gorąco nie tylko w Polsce, gorąco też w całej Europie. A gdzie konkretnie będziemy sprawdzać we fleszu o 7?
2: Reklama.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
6: W drugiej alejce po prawej.
5: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
6: A, to prawda.
5: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
6: No jasne.
7: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: To może być adres, którego właśnie szukasz. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Andersa w Gliwicach. Już w sobotę 30 maja od 10 do 15 odwiedź nas przy ulicy Sowińskiego 104B. Specjalnie na ten dzień przygotowaliśmy promocyjną ofertę mieszkań. Przyjdź, zobacz mieszkania na żywo i porozmawiaj z doradcą. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
9: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w Szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku-Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
10: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeVite i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie.
11: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
12: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
11: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
12: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
13: Bądźcie gotowi na Sile.

0: RMF Max.
1: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
2: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
1: No, ładne kwiatki.
2: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
3: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: I po reklamie.

0: świtu do świtu, od nocy do nocy.
1: W RMF Max hit za hitem.
0: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
2: Jest punktualnie 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje. Czas na flash, sport, pogoda, Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. I na otwarcie aktualne informacje z Bliskiego Wschodu. Amerykanie przeprowadzili serię uderzeń na południu Iranu. To, jak podaje dowództwo centralne USA, w samoobronie. Zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet i łodzie, które próbowały stawiać miny. Waszyngton podkreślił, że działania nie oznaczają końca rozejmu.
0: Słuchacie RMF Max.
2: Kraków będzie musiał wybrać nowego prezydenta. W niedzielnym referendum mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Wybory w Krakowie mają według przepisów odbyć się w ciągu 90 dni od referendum, czyli prawdopodobnie pod koniec sierpnia. Wciąż nie ogłoszono jednak nazwiska osoby, która do czasu wyboru nowego włodarza będzie podejmować najważniejsze decyzje. Antoni Fryczek, sekretarz miasta, przekonuje, że miejskie instytucje pracują bez zakłóceń.
3: Każdy z mieszkańców, który będzie chciał uzyskać, nie wiem, odpis aktu stanu cywilnego, będzie chciał uzyskać prawo jazdy, będzie chciał uzyskać dowód osobisty, uzyska.
2: A my do tego tematu jeszcze wrócimy. IMGW ostrzega tymczasem, dziś w wielu miejscach będzie gorąco. Alerty zaczną obowiązywać od 13 w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Leszna, Legnicy i Grodziska Wielkopolskiego. Temperatura może tam przekroczyć 30 stopni. A z upałami mierzą się teraz także Włochy. W 12 miastach obowiązywać będzie dziś pomarańczowy alert drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Termometry wskażą nawet 35 stopni. Jeśli zatem wybieracie się do Rzymu, Bolonii lub Florencji, no to być może będziecie musieli odłożyć zwiedzanie na później albo szukać sposobów, by trochę się schłodzić. No, zatem co robić przy takim ukropie? Warto postawić na lemoniady i mrożone herbaty.
4: Lemoniada owocowa. Owoce będą cytrusowe i mięta. Cytrusy, pomarańcze, cytryny, grejpfruty.
2: Mówiła Aneta Woźniak z Koła Gospodyń Wiejskich Dębinianki na Mazowszu.
0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
2: Świetne doniesienia z kortów. W pierwszej rundzie French Open Iga Świątek bez większych problemów ograła Australijkę Emerson Jones 6-1, 6-2. Zwycięstwo zanotowała też Maja Chwalińska. Nasza tenisistka pokonała Qin Wenzhen 6-4, 6-0. A dobre spotkanie ma za sobą też Hubert Hurkacz, który wygrał z hiszpańskim tenisistą Jaume Munarem 6-3, 6-3, 2-6, 6-3. A w czwartek jego rywalem będzie Amerykanin Frances Tiafoe. Jutro Jan Urban ogłosi skład kadry na towarzyskie mecze reprezentacji. Biało-czerwoni zagrają we Wrocławiu 31 maja z Ukrainą, 3 czerwca z Nigerią. A do tego jeszcze wrócimy.
0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
2: Specy od Meteo ostrzegają, dziś będzie naprawdę gorąco, szczególnie na zachodzie kraju, tam okolice 30 stopni nawet. Jeśli chodzi o termometry w Trójmieście na przykład, no to 24 już, 25 w Warszawie, podobnie będzie w Rzeszowie, 26 to Katowice i 27 w Krakowie. Natomiast Wrocław, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, tam rzeczywiście po 30 stopni, no i przede wszystkim przeważnie słonecznie.
5: Hurra, hurra, hurra.
0: Wstawaj, nie udawaj. W RMF Max śmiejemy się razem od rana. Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Idealne numery na poranną trasę.

0: there you, Shakira. Ja będę Milan dzisiaj, dobra?
1: Ty Milan?
0: A ty będziesz Sasza.
1: Dobrze.
0: To są dzieci Shakiry i życzymy ci, Shakiro, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki. 8:30 po godzinie 7:00 tu RMF Max.
1: I zmiana w taryfikatorach, w karach i mandatach i to jeszcze przed długim czerwcowym weekendem.
0: Kierowcy, posłuchajcie koniecznie.
1: Od 3 czerwca za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km na godzinę dostaniemy 15 punktów karnych. Do tej pory było tylko 13. To się zmienia.
0: Łatwiej stracić prawko. 15 punktów za przekroczenie o 50 km.
1: Tak
0: i
1: jest.
0: Chodzi o nasze bezpieczeństwo.
1: Wiadomo.
0: Bo jakby chodziło o zarabianie pieniędzy, to by było za 15 km szybciej 50 punktów od razu.

0: wszystko, co dzisiaj się dzieje na antenie RMF Max, dzieje się z misją umilania poranków matkom.
1: Mama!
0: Bo dzisiaj jest dzień mamy, a w RMF Max jest na maksa.
1: 18 minut po godzinie 7. Ja powiem coś, co każda matka potraktuje jako powód, by podejść jak najszybciej. Uwaga. Mamo!
0: Najgorzej! Miało być miło, a nie, że miały być żołędzie na dzisiaj do szkoły.
1: Mamo! Mamo, 300 są do wygrania w RMF Max, żeby dzieci miały trochę łatwiej, a nie żeby trzeba było przynosić coś do szkoły na ostatnią chwilę. Mama, konkretnie wy wysyłacie swoje imię, imię swojej mamy i niech to leci SMS-owo na 3001. Miało być łatwo, jest łatwo.
0: Tak, jak wasza mama ukochana ma na imię, to SMS-owo piszecie pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów i tak wchodzimy do zabawy, gdzie za chwilę będą się sypały stówki, konkretnie 3.
1: Tylko ważne, żeby przed imieniem mamy napisać coś innego niż ukochana.
0: Super.
1: I tu imię mamy?
0: Mama.
1: I wiadomo. O, dobre. No. Kurczę. Czy teściowa dla niektórych, ale to inna historia.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
7: Toyota Czajka zaprasza do salonów w Bytomiu i Chorzowie. toyotaczajka.pl.
8: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
9: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
11: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
12: Uwaga, dzieci i rodzice! Nadchodzi najbardziej odjazdowy Dzień Dziecka w Centrum Handlowym Auchan Bielsko-Biała. Już 30 maja od 10 do 17 czeka na Was świat Little Tykes. Kolorowe miasteczko, tor kultowych autek Cozy Coupe, sportowe wyzwania i magiczne kino tipi. Darmowe atrakcje, mnóstwo zabawy i emocje, które dzieci zapamiętają na długo. Little Tykes. Świat małych odkrywców tylko w Centrum Handlowym Auchan Bielsko-Biała.
13: Lato, lato, lato,
14: czeka. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
15: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
16: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
17: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
18: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
19: I po reklamie.

0: Renata, najlepsza mama świata.
1: Wyjątkowa Halina i Jadwiga Niezawodna.
0: Krajzolka Teodora. Jakby co, imiona waszych matek przychodzą SMS-owo na 3001. Wielką radość jest poznać
1: Danę.
0: Córkę energicznej Marii, chciałam powiedzieć.
1: A to też prawda.
0: Cześć Dana, siemano rano. Hej. Słuchaj, dzisiaj przepustką do zabawy o 300 była energiczna Maria. Nie zepsuj tego.
2: Tak jest.
1: 300 masz na start. Zapraszamy cię do samochodu. Jedziemy dzisiaj razem w Dzień Matki do Mamina.
0: Mamina!
1: Będziemy cię pytać o to, kto do Mamina ma bliżej. Odpowiadasz tylko imienie Maśka albo Irek. Jak dobrze, zostawiamy ci pieniądze. Jak źle, no to zabieramy.
0: A matka będzie podpowiadać. Uwaga, ja do Mamina jadę z miłości.
1: A ja jadę ze szczęścia.
0: Ze szczęścia.
1: Kto ma bliżej do Mamina?
0: Aśka czy Irek?
2: Aśka. Aśka.
1: Dobrze! Okej, wszystko wyobronione. Do Mamina w dzień mamy ja jadę z Kwiatkowa.
0: Z Kwiatkowa, a ja z Kwiatkowic.
1: Kto ma bliżej?
0: No to bliżej.
2: Aśka. Kwiatkowice. Irek.
1: Irek zabrał ci stówę.
0: Ale matka wiedziała. No a ty tracisz stówę.
1: Dobra, na trzecie pytanie. Do Mamina Irek jedzie z miejscowości Pociecha.
0: Jak ładnie, a w dzień mamy Asia jedzie z miejscowości Uciecha.
1: Kto ma bliżej?
0: No, Pociecha czy Uciecha? Matka jest domondowna, energiczna Maria.
1: A ty masz 200 ekstra.
0: I buziaczki
2: super,
0: dla ciebie.
2: Ciao.

0: Ten numer jest tak dobry dzięki matce. Dzięki mamusi, bo mamusia mówiła: Dracula, umyj ząbki. Dracula, posmaruj się czymś na słońcu. I jest numer rewelacyjny w RMF Max. 20 minut przed godziną 8 i w dzień mamy sprawia nam dużo radości.
1: Specjalna plaża tylko dla kobiet, wyobraźcie sobie, z zakazem wstępu mężczyzn powstaje właśnie w Dubaju. A jeżeli jacyś przedstawiciele płci męskiej się tam pojawią, to tylko pod warunkiem, że będą mali i przyjdą z mamą.
0: Dzieci, no właśnie. To jest dobry challenge, to jest świetne wyzwanie. Zwłaszcza, że taki film, na którym Mini Mike łamie zakaz wstępu na plażę tylko dla kobiet, taki film może się kliknąć.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą. Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
11: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Lato dzisiaj nie tylko za oknami, ale też w muzyce. Tutaj w RMF Max lubię cię jak lato i modelki. Specjalnie na dzień mamy, żeby było wesoło i radośnie od samego rana.
1: 9 minut i godzina 8. Nowy podatek w Polsce, niestety, bo się okazało, że regularne zbieranie porzuconych butelek i puszek z parków, skwerów czy koszy na śmieci stanowi już przysporzenie majątkowe.
0: Tak, a jak robisz to regularnie albo w sposób zorganizowany, to masz normalną działalność gospodarczą i trzeba od tego odprowadzić podatek.
1: Podatek od zbierania butelek zwrotnych. Ludzie.
0: To się może wydarzyć i to już naprawdę szybko.
1: Ale to nie jest wcale najgorsze. Najgorsze jest to, że jak będziesz jechać kubłem takim, wiesz, na śmieci na kółkach,
0: no,
1: to za ten kubeł trzeba będzie zapłacić OC. Obowiązkowo! Nowość od Oliwii Rodrigo jest cudowna.

0: zawsze tempo na wtorek podrzuca wam RMF Max 4 minuty przed 8.
1: Są utrudnienia na podkarpackim odcinku S19, o tym we Flashu. Za 4 minuty o 8.
2: Reklama.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RWSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Realne kompetencje i umiejętności. Symulacyjny oddział szpitalny to rzeczywistość, w której możesz ratować życie. 25 lat Akademii w Nysie. Dołącz do zespołu przyszłości. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz.
5: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
6: Toyota Czajka zaprasza do salonów w Bytomiu i Chorzowie. toyotaczajka.pl.
7: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
9: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
9: Też bądź pierwszy.
6: Świeże hity.
9: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
6: Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
11: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
12: Zaprawy?
11: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
12: No, dobrej jakości.
11: A jaka?
12: No, niedroga.
11: I dokąd po nią pojedziemy?
12: Do Bricomana.
13: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
15: Poznaj bliżej nową francuską od Atal, znanego dewelopera. Teraz pod nowym szyldem ten sam dobry adres, łączący wygodę miejskiego życia i bliskość terenów zielonych Muchowca. Już 30 maja, dzień otwarty osiedla Atal Nowa Francuska w Katowicach. Specjalnie z tej okazji promocyjna oferta mieszkań. Zobacz je na żywo, porozmawiaj z doradcą i wybierz swój nowy adres w Katowicach. Czekamy na Ciebie przy ulicy Szybowcowej 15. Szczegóły na nowafrancuska.pl.
16: I po reklamie.

0: 88.1 FM.
1: Czas na najnowsze informacje w pigułce, czas na flash. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie, zapraszam, minęła ósma. S19 na Podkarpaciu może się korkować. Na utrudnienia natkniecie się na odcinku Świlcza-Rzeszów Południe. Na trasie dachowała osobówka. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku A4. 16 krajów domaga się zwiększenia środków na rolnictwo i regiony oraz zachowania pełnej kontroli państw nad ich wydatkowaniem. Na czele stoi Warszawa. Dziś w Brukseli podczas posiedzenia ministrów do spraw europejskich początek decydującej bitwy o miliardy euro.
2: Grupa ta kategorycznie odrzuca zaproponowany przez Komisję Europejską mechanizm pieniądze za reformy, domagając się, by to państwa, a nie unijni urzędnicy decydowały o wydatkowaniu środków. Kluczowe postulaty obejmują także reformę funduszu konkurencyjności, tak aby wspierał on małe firmy, na przykład z Polski, a nie tylko najbogatsze zachodnie koncerny.
1: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginał. Sprzedaż detaliczna poniżej prognoz. Z najnowszych danych wynika, że z miesiąca na miesiąc dynamika wzrostu spadła o kilka punktów procentowych. Jeśli sprzedaż będzie spowalniać, ucierpi polska gospodarka.
3: W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z PKB opartym przede wszystkim na konsumpcji, ma to znaczenie.
1: Mówił ekonomista z Uniwersytetu WSB Merito w Warszawie dr Artur Fix. A gdyby komuś umknęło, to dziś świętują wszystkie mamy. Życzenia i uściski są wręcz wskazane.
4: Żebym miała dużo pomysłów i dużo fantazji. Żeby dużo miała odpoczywania i dużo, żeby leżała i by nie musiała się podnosić. Szczęścia i zdrowia.
1: Na propos zdrowia, to zadbajmy o te najważniejsze kobiety w naszym życiu. Amazonki w Dzień Matki zapraszają do udziału w wyjątkowej ogólnopolskiej kampanii profilaktyki raka piersi. To jest inicjatywa skierowana do wszystkich kobiet, mam, córek, sióstr, babci, przyjaciółek. W gminach, miasteczkach oraz centralnych punktach dużych miast dziś będzie można posłuchać o profilaktyce.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Iga Świątek zaliczyła piękny występ w pierwszej rundzie French Open. W nieco ponad godzinę pokonała młodą Australijkę Emerson Jones 6-1, 6-2.
5: I'm really happy with the way.
1: Cieszę się z tego, jak zagrałam. Solidny mecz. Od początku do końca wiedziałam, jaką taktykę chcę obrać. No i to zrobiłam. To był na pewno dobry dzień. Tak mówiła Iga Świątek, a z sukcesu cieszy się też Maja Chwalińska, która wygrała starcie z Qin Wen Zhen 6-4, 6-0. A za nami gala ekstraklasy. Nagrodę dla najlepszego piłkarza rozgrywek odebrał Bartosz Nowak. Lech Poznań zgarnął dwie indywidualne nagrody najlepszym trenerem Nils Frederiksen, a obrońcą sezonu został Wojciech Mońka.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Cała pogodowa mapa dziś ponownie skąpana w słońcu, no poza północnym zachodem, bo tam rzeczywiście może minimalnie pokropić w ciągu dnia, ale poza tym bardzo ładnie. Jeśli chodzi o termometry, 24 stopnie w Trójmieście, 25 to Warszawa, Rzeszów, 27 Kraków, no i po 30 we Wrocławiu, w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim. Także lato na całego dziś, wiatr ma wiać głównie słabo, on chwilami tylko będzie wzrastał do umiarkowanego.
6: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
7: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
8: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
9: Pogoda potwierdza, mamy lato na maksa i są na to muzyczne dowody.
10: Puk, puk, puk, czy otworzysz mi swoje życie, żebym ja mógł na co dzień.
9: 5 po 8.

0: i są takie numery, które powodują, że serce bije trochę szybciej. Taka jest Katy Perry, którą gramy wam w RMF Max.
1: 10 minut po 8 i wydarzenie przełomowo-epokowe, bo już jest pierwszy na świecie tłumacz z języka psiego na język ludzki. Znaczy na razie
0: super.
1: Na chiński, ale prace cały czas trwają, bo to chiński wynalazek.
0: To na pewno wymyśliła jakaś cudowna mama. Tak,
1: tak?
0: Mama, która jak nikt na świecie rozumie swoje dzieci. Mama! Już! No i wtedy się okazało, że pies musi iść na spacer, nie?

0: Molly Talk, ale Farben, Renę Miller i kolejny z hitów na maksa w poranku, na maksa w dzień mamy, na maksa. Tak to się wszystko pięknie dzisiaj poukładało.
1: Mama Max.
0: Mama Max.
1: Tak, dzisiaj mamy 21 minut po godzinie 8. Powiedzcie coś, jak wasza matka.
0: Trudne się wylosowało.
1: Proszę bardzo, głosówki RMF Max Messenger, to już czynny w tej sprawie, ale powiedzcie coś, jak wasza mamusia, no.
0: Napisz, jak dojedziesz.
1: O, jak ładnie.
0: Moja mamusia tak zawsze mówi.
1: Ale co, nie smakuje ci? Tak też mówi.
0: Nie.
1: Nie, wiadomo, nie, oczywiście, wiadomo.
0: Nie. Wszystko, co możecie powiedzieć, jak wasza mama, wyślijcie, nagrajcie na głosówkę i wyślijcie na naszego maksowego Messengera.
1: A dlaczego do mnie nie dzwonisz? Przepraszam, to był cytat, nie?
2: Sponsorem Wstawaj, Nie Udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
3: Reklama.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
13: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku-Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
14: Bądźcie gotowi na

0: RMF Max. Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
1: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
0: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
1: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Spodobało wam się mówić jak wasza mama.
1: Jeszcze na środku tylko natać.
0: Dzięki, Sylwia. Pół do dziewiątej na zegarach RMF Max. W dzień mamy głosóweczki brzmią mniej więcej tak.
1: To cię boli? Jak ty dziecko urodzisz?
2: Kasia w wersji troskliwa. Mama!
0: Mama, a Grzegorz? A Grzegorz ma dobry tekst na 30-lecie.
3: Ale co inni? Co wszyscy? Mnie nie interesują wszyscy, tylko ty mnie interesujesz. Jak wszyscy będą skakać z bloku, ty też skoczysz?
0: Kto tak słyszał od swojej mamy, niech zrobi głośniej RMF Max.
4: Poczekaj, aż ojciec wróci do domu.
2: O, mama Pauliny ze wsparciem!
0: Asia?
5: Moja mama mówiła: Asiu, dziewczynce nie wypada.
0: Podobno Darek.
6: No pięknie, Królewicz raczył wrócić. Ja tu siwieję, a ty co, spacerki? Przypomniałeś sobie, gdzie dom jest? Naprawdę?
0: Wszystkim wyślemy, tym, którzy słyszeli się na antenie Maxa, coś fajnego. Podzielicie się z mamą.

0: Spritz i hity na maksa o poranku w Dzień Matki w RMF Max nieprzerwanie.
1: Jak chcecie mamie coś kupić do domu, to trzeba wiedzieć, że najmodniejszym kolorem wnętrzarskim, zdaniem projektantów, jest w tym sezonie liliowo-różowy.
0: Czyli taki trochę fioletowy, trochę różowy, ale niezbyt intensywny, lekko blady, przygaszony.
1: I taki kolor pojawia się na dywanie, jak go będziemy odkurzać tak długo, jak mama mówiła, żeby to robić. Automatycznie.
2: Reklama. Uwaga, dzieci i rodzice! Nadchodzi najbardziej odjazdowy Dzień Dziecka w Centrum Handlowym Auchan Bielsko-Biała. Już 30 maja od 10 do 17 czeka na Was świat Little Tykes. Kolorowe miasteczko, tor kultowych autek Cozy Coupe, sportowe wyzwania i magiczne kino tipi. Darmowe atrakcje, mnóstwo zabawy i emocje, które dzieci zapamiętają na długo. Little Tykes. Świat małych odkrywców tylko w Centrum Handlowym Auchan Bielsko-Biała.
3: Lato, lato, lato,
4: czeka. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
5: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
6: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. MercuryMarket.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Jest takie miejsce, w którym każda impreza gotuje się sama. Pracownia Smaku Jolanty Kresser, uczestniczki topowego programu kulinarnego, zaprasza. Zaskocz swoich gości niebanalnym, loftowym charakterem 200-metrowej kuchni. Pod okiem prawdziwych szefów kuchni przygotujcie pyszne posiłki, świetnie się bawiąc i kosztując nowych doświadczeń. Zapraszamy szukających miejsca na imprezy okolicznościowe. Warsztaty kulinarne prowadzone przez prawdziwych szefów kuchni. Warsztaty kulinarne w samym centrum Katowic. Tajemnicza brama przy Kościuszki 12. www.pracowniasmaku.com.pl.
12: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
13: Citroen.
14: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
15: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
14: No, ładne kwiatki.
15: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
16: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
17: Jedziemy.
18: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
19: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
20: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
21: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: hity na Mamaxa w dzień mamy w RMF Max dla was, tak gramy. 10 minut i godzina 9. Prawda, że fajny? Gibbs, Kukon, Jonathan, ty masz.
1: Najlepszy, nie fajny.
0: A teraz finansowa bonanza, ludzie. Róbcie głośniej Maxa, żeby wygrać więcej niż 14 470.
1: Ale mniej niż 14 490.
0: I to ciągle są ogromne pieniądze, które oj, mogą wam zrobić takie kieszonkowe, jakie w dzień mamy chcielibyście podarować swoim dzieciom.
1: Dokładnie na takie zasługujecie. Dlatego brawo, trzeba obstawić. Kwota pomiędzy 14 470 a 14 490 jest ekstra do wzięcia.
0: Ekstra.
1: I jest runda bonusowa.
0: A teraz jest ta runda, którą teraz ja jestem normalnie tak napalony, jak wszyscy ci, których mama dzisiaj zaprosiła na kotleciki. Uwaga, 273 razy każde zgłoszenie, które w ciągu 9 najbliższych numer wyślecie na numer 7327 w treści wpisując Max. Max na 7327. Niech leci teraz, bo teraz

0: jest prawie 300 razy więcej szans na to, by wejść do finału, wytypować i wygrać duże pieniądze.
1: Teraz i przez 9 najbliższych minut każdy max daje wam 273 szanse na to, że to właśnie wy wejdziecie do finału i będziecie obstawiać, ile ukryliśmy na koncie.
0: Och tak, wy wysyłacie, gracie o duże pieniądze, a my mamy dla was taką nowość, którą wasza mama kochała już 43 lata temu. Dab Dogs.

0: Jak długo będzie tak przyjemnie gorąco? Prognozy pogody te najbardziej aktualne za 4 minuty punktualnie o 9. RMF Max.
1: Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257, www.autozięba.eu.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
4: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny.
4: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
3: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
4: No.
5: Dzień mamy w Media Expert.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Hej, mówiłaś, że urządziłaś kuchnię i łazienkę w jednym miejscu. Jakim cudem?
2: Galeria Wnętrz Reforma. Zero biegania, zero stresu. Wszystko tam mają.
1: Serio? Meble, kuchnie, dodatki?
2: Tak. Profesjonaliści, świetne marki, a wszystko pod jednym dachem.
3: Galeria Wnętrz Reforma. Jeden adres, ponad 20 sklepów wnętrzarskich. Gliwice, ulica Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl.
4: To może być adres, którego właśnie szukasz. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Andersa w Gliwicach. Już w sobotę 30 maja od 10 do 15 odwiedź nas przy ulicy Sowińskiego 104B. Specjalnie na ten dzień przygotowaliśmy promocyjną ofertę mieszkań. Przyjdź, zobacz mieszkania na żywo i porozmawiaj z doradcą. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
9: I po reklamie.

0: Więcej, głośniej.
1: Mniej fan.
0: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
2: Punktualnie o 9 w RMF Max Śląsk. Czas na flash i najnowszą prognozę pogody. To już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Takie decyzje rodzą u funkcjonariuszy poczucie zawodu, niesprawiedliwości oraz utraty zaufania do państwa, piszą w liście do premiera związkowcy z Solidarności Służby Więziennej. Chodzi o plany rządu dotyczące zmian systemu wypłaty świadczeń mieszkaniowych w tej formacji. Czego się domagają?
3: Natychmiastowego wycofania się rządu z prac nad obniżeniem świadczeń, analizy porównawczej uprawnień mieszkaniowych w całej mundurówce, a także między innymi objęcia tej formacji adekwatnymi rozwiązaniami modernizacyjnymi. Związkowcy są oburzeni, że rząd chce zmienić warunki wypłat kilka miesięcy po osiągnięciu porozumienia w tej sprawie.
2: Z wyliczeń związkowców wynika, że ich wypłaty zostaną obniżone średnio o 300 zł, dodaje Krzysztof Zasada.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
2: Blisko 2,5 miliona złotych będzie kosztowała modernizacja katowickiego tunelu i kopuły na rondzie generała Ziętka. Więcej na temat tej inwestycji w relacji naszego reportera.
4: Inwestycja jest konieczna, bo tunel pracuje nieprzerwanie od 2006 roku, a więc od kiedy obiekt został oddany do użytku. W planach jest m.in. remont systemów odpowiedzialnych za wentylację, łączność i oświetlenie. Tunel pod rondem to jeden z kluczowych obiektów w Katowicach, którym każdej doby przejeżdża blisko 90 tysięcy samochodów. Inwestycja ma kosztować prawie 1,5 miliona złotych.
2: Informował Amadeusz Biurkowski. Na początek pielęgniarstwo, później kolejne kierunki związane z naukami medycznymi i naukami o zdrowiu. Akademia Śląska ma już swoją filię również w Sosnowcu i już w czerwcu pierwsza rekrutacja. Pierwsi studenci rozpoczną zajęcia od października. Czy wesołe jest życie staruszka? Różnie bywa, szczególnie, że polska emerytura raczej na jesień życia na Zanzibarze nie wystarcza. Na Śląsku mamy blisko 900 tysięcy osób pobierających emeryturę. To dane z 6 tutejszych oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I jak nastroje?
5: Wie pan, to już jest bliżej grobu, ciągle się liczy. No i to jest nie bardzo przyjemne, bo to się myśli, że no...
6: Tak, ale dla mnie to jest wymarzone, bo ja pracowałam w szkole z dziećmi, ten szum, to wszystko. To dobrze, że odeszłam już.
2: Zmieniamy teraz temat i na koniec jeszcze przypomnienie. W Sosnowcu wczoraj wystartował Tydzień Dziecka i tak aż do niedzieli na najmłodszych czekają atrakcje w niemal każdym zakątku miasta. Posłuchajcie o szczegółach.
7: W tym roku mamy taki, można powiedzieć, nietypowy motyw przewodni, ale bardzo popularny aktualnie wśród dzieci i młodzieży. Jest to tematyka K-popowa, czyli związana przede wszystkim z muzyką z Korei Południowej, która jest aktualnie bardzo popularna wśród młodzieży. Tam są idole, którzy cieszą się ogromną popularnością. Jest to moda, jest to tak zwany fandom, są to spotkania fanów różnych zespołów, choreografie taneczne i ogólnie takie silne poczucie fajnej wspólnoty, fajnego zainteresowania, fajnego hobby.
2: Mówił Piotr Pluta z Urzędu Miasta w Sosnowcu.
0: Bądź otwarty! Za moment pogoda w RMF Max.
2: Zdaniem synoptyków, we wtorek na Śląsku czeka nas prawdziwie letni dzień. Na niebie sporo słońca, bez opadów deszczu, a na termometrach w regionie, w tym najcieplejszym momencie dnia, nawet 26 stopni, miejscami 27 kresek. Wiatr powieje z północnego zachodu, chwilami może być silniejszy, zwłaszcza w porywach do 30 km na godzinę, ale to będzie taka miła ochłoda. Ciśnienie cały czas jeszcze utrzymuje się na wysokim poziomie i to do końca dnia ma się raczej nie zmienić, więc pogoda będzie sprzyjać.
0: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl. Gramy hity na maksa.
8: O nie, normalnie są hity na maksa u nas codziennie, ale dzisiaj są hity na mamaksa. Hity na mamaksa na dzień mamamy oczywiście. Przypominam, że dzisiaj do mamy wszyscy.
9: Co wszyscy? Mnie nie interesują wszyscy, tylko ty mnie interesujesz. Jak wszyscy będą skakać z bloku, ty też skoczysz?
8: Dzięki Grzegorz za tę głosówkę. Koniecznie pozdrówcie swoje mamusie.
10: Asia. Uściski od mama Maxa.
8: O, Asia, Irek, dzięki.

0: Wtorek, wtoreczek w Toruniu. Poradzili sobie z poniedziałkiem. Klasyka mówi, że jak fajny był poniedziałek, to wtorek uderzy z podwójną siłą, ale my oczywiście się nie damy. Pełna ilość energii, doskonała nuta, super vibe, nagrody do wygrania. Taki będzie program u was w pracy, który dobrze zmotywuje wam wtorkową robotę, która zrobi się sama. Jesteśmy umówieni, dzień matki dzisiaj, będę o tym wspominał, o tych naszych mamuśkach. Piotrek Niewald, RMF Max. Byle do obiadu, najlepiej w pracy. Do 13. Dzień dobry.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super

0: opakowanie 500 gramów, tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.

0: kuchnie trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
5: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
9: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: I po reklamie.
14: Playlista, co zrobić dzień.
15: Niech się dzieje.
14: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Nie mówię tak, nie mówi nie, a dzisiaj z okazji Dnia Matki dla mamusiek same tak jak na co dzień. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz w RMF Max na Śląsku. Byle do obiadu to najlepszy program do słuchania w pracy, a pewnie mamusie także w pracy są, dlatego dzisiaj sporo informacji, co by dzisiaj z tymi mamusiami można by było na Śląsku robić. No to słuchajcie, 8 Dzień Matki po Śląsku w Zabrzu, muzyczno-kabaretowe widowisko w Domu Muzyki i Tańca, kabaret Rak, Mirek Szołtysek, Masztalscy, no i będzie na pewno bardzo wesoło, no chyba, no ja bym na przykład wybrał ten rejs muzyczny, o którym chciałem opowiedzieć. Grzesiu, Poloczek pojawi się, wszystko w Gliwicach. Okazja do spędzenia czasu na wodzie, połączona ze śląskim humorem i muzyką, organizowana przez Marinę Gliwice. Jeszcze są miejsca i można z mamusią sobie spokojnie popływać. No chyba, że w RMF Max Śląsk wygracie naprawdę potężne pieniądze dla mamusi na jakąś wycieczkę. Za chwilę na Śląsku w RMF Max ta informacja się pojawi. Jak to zrobić w zabawie za dużo, za mało?

0: zdecydowanie najlepsze ty-ty-ty-ry-ry-ry do pracy. No słuchajcie, Milki o tej porze już robi nam dzień w RMF Max, ale po południu to może być dopiero totalny kosmos. Bo jeszcze dziś w robocie może zadzwonić telefon i staniesz przed szansą zgarnięcia ponad 14 tysięcy. No i tak jak wspominałem, może to być idealny prezent na dzień mamy, prawda? I z mamusią gdzieś tam i tatusiem albo całą ekipą na wycieczkę rodzinną. No dobrze by było. Dzisiaj nie mniej niż 14 470 jest do wygrania, a uwaga, nie więcej niż 14 490. I tutaj pomiędzy tymi dwoma kwotami jest ta wasza do wygrania. Tylko błagam, jak zadzwoni telefon, to dzwonek, usłyszcie go, odbierzcie telefon od radia. No właśnie, nie w kieszeni, na wierzchu, słyszeć. A teraz wbijajcie na rmfmax.pl. No i kliknijcie po dobrą kapustę. No gdzie zaraz, na gołąbki albo na bigos? Po pieniążki, po wycieczki, po dzień mamy. No właśnie, rmfmax.pl. Pieniądze czekają.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
1: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media

0: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Nebefit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeVite i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie.
6: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
7: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
6: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
7: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
2: I po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
14: Zdaniem synoptyków, we wtorek na Śląsku czeka nas prawdziwie letni dzień. Na niebie sporo słońca, bez opadów deszczu, a na termometrach w regionie, w tym najcieplejszym momencie dnia, nawet 26 stopni, miejscami 27 kresek. Wiatr powieje z północnego zachodu, chwilami może być silniejszy, zwłaszcza w porywach do 30 km na godzinę, ale to będzie taka miła ochłoda. Ciśnienie cały czas jeszcze utrzymuje się na wysokim poziomie i to do końca dnia ma się raczej nie zmienić, więc pogoda będzie sprzyjać.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: specjaliści od włoskiej kawy mówią mnie espresso, tylko jakaś z mlekiem, delikatnie o tej porze, żeby mamusie za bardzo nie wystrzeliło. Sabrina Carpenter i espresso, to w RMF Maxa Śląsku. No chyba, że mamusia pośpiewa sobie z Kolima w piątek i córeczka ją zabierze. Co wy na to? Albo ci pendelisi pojawią się w sobotę. To propozycja piątkowa i sobotnia klubu Energii 2000 w Katowicach. No i na tę imprezę mam zaproszenia. Wiem, że Piotrek, który mnie wczoraj zastępował, rozdał zaproszenie dla całej ekipy na Skolima na piątek, ale mamy jeszcze bilety na sobotę na Chip and Dale's Show, no i myślę, że na piątek się też znajdą, ale trzeba mnie mocno zmotywować i tak naprawdę napisać na piotr.niwald@rmfmax.pl, dlaczego to macie ochotę na bilety na Skolima do Energy albo na sobotę na Chip and Dale'sów. piotr.niwald@rmfmax.pl. Wypatruję wiadomości i będę oddzwaniał, a teraz także dla mamusie gnówka w RMF Max na Śląsku. Ed Sheeran i Martin Garrix.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Lato, lato, lato,
7: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
8: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
9: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
10: Poznaj bliżej nową francuską od Atal, znanego dewelopera. Teraz pod nowym szyldem ten sam dobry adres, łączący wygodę miejskiego życia i bliskość terenów zielonych Muchowca. Już 30 maja, dzień otwarty osiedla Atal Nowa Francuska w Katowicach. Specjalnie z tej okazji promocyjna oferta mieszkań. Zobacz je na żywo, porozmawiaj z doradcą i wybierz swój nowy adres w Katowicach. Czekamy na Ciebie przy ulicy Szybowcowej 15. Szczegóły na nowafrancuska.pl.
11: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
12: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
13: Siemano rano!
12: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
14: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
15: Śnieżno-biały uśmiech stad wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
16: Bądźcie gotowi na sile.

0: Praca RMF Max.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
4: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
0: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo co jest i co będzie hitem.
0: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Vents Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
5: Sponsorem programu Hop Vents jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
6: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
7: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
6: No, ładne kwiatki.
7: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
5: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Słuchacie RMF Max Śląsk. Jest punktualnie 10:00. To najwyższy czas na flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. UOKiK podejrzewa zmowę cenową pomiędzy Lidlem a kilkoma firmami transportowymi. Wszczęto postępowanie w tej sprawie. Wczoraj kontrolerzy w asyście policji weszli do biur sieci supermarketów.
3: Chodzi o 4 przewoźników, którzy współpracują z Lidlem. Według UOKiK-u przedsiębiorcy porozumieli się, by nie konkurować między sobą o kierowców. Jaki udział w zmowie mogła mieć sieć supermarketów?
4: Spółka mogła uniemożliwiać kierowcom zatrudnionym wcześniej udanego przewoźnika wjazd na teren swoich centrów dystrybucyjnych.
3: Tłumaczy prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. UOKiK zbiera teraz materiał dowodowy. Jeśli potwierdzi on podejrzenia, firmy uczestniczące w zmowie mogą stracić nawet 10% rocznego obrotu.
2: Tyle Igor Skrzypek.
5: To jest RMF Max Śląsk.
2: W Bytomiu powstał zespół szkół mistrzostwa sportowego, który łączy szkołę podstawową imienia Szafranka oraz piąte liceum ogólnokształcące imienia Skolimowskiej. Radni podjęli decyzję podczas wczorajszej sesji Rady Miasta. Ma to usprawnić zarządzanie i umożliwić młodym sportowcom ciągłość edukacji w wybranych dyscyplinach sportowych. Obecnie w podstawówce uczy się około 600 uczniów, a w liceum 250. Trzymamy więc kciuki, żeby przełożyło się to również na jeszcze lepsze wyniki sportowe. Jak ustalił dzisiaj nasz reporter, pierwsze głosy w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w piekarach śląskich już oddane. Głosowanie ruszyło wczoraj. Amadeusz Biurkowski zna więcej szczegółów na ten temat. Powiedz, w jaki sposób można głosować.
6: Głosować będzie można internetowo na stronie głosowanie.piekary.pl lub w sposób tradycyjny, czyli przez złożenie wypełnionej karty do urny w Urzędzie Miasta. Do wyboru są 44 projekty, z czego 23 w puli projektów dużych i 21 w puli projektów małych. Mieszkańcy mogą głosować na wybrane przez siebie projekty, na 3 projekty duże oraz na 3 projekty małe. Punktów nie można sumować, przyznając je jednemu projektowi. Głosowanie potrwa do 3 czerwca.
2: Zmieniamy teraz temat i w RMF Max Śląsk kulturalna odsłona flesza, a okazją jest spektakl Wilczy Księżyc w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, który zdobył przecież aż 3 nominacje do Złotych Masek. Reżyseruje Agata Puszcz, a co na scenie? Sara, która nie boi się strasznego zamczyska ani Wilczego Księżyca i w związku z tym musi stawić czoło różnym mieszkańcom, ale też swojemu sercu, bo przy okazji jest to historia miłosna. A my mamy dla Was podwójne wejściówki na ten spektakl na piątek i na niedzielę. Wejdźcie na RMF Max w zakładkę Śląsk. I na koniec w Chorzowie w Parku Hutników odbędzie się 4. ogólnopolska akcja edukacyjna Badamy nie tylko mamy. Wydarzenie startuje już dzisiaj w godzinach od 12 do 15 przy wejściu od ulicy Powstańców. Uczestniczki będą mogły wziąć udział w warsztatach samobadania prowadzonych przez Stowarzyszenie Wspólnota Amazonek Nadzieja. Dostępne będą także porady psychologa, protetyka słuchu oraz konsultacje z kosmetologii i zdrowego stylu życia. Akcja ma na celu promowanie profilaktyki i regularnych badań. No i mamom życzymy dużo zdrowia. W prognozach pogody nic się nie zmieniło. Ciągle jeszcze na Śląsku zapowiada się prawdziwie letni dzień. Słońce będzie dziś królować nad całym regionem, a na termometrach maksymalnie 26 stopni w Zabrzu, 27 w Katowicach i w Tychach. Ciągle jeszcze bez opadów deszczu. Ciśnienie utrzymuje się na wysokim poziomie. Wiatr jeszcze sprawdźmy. Ten powieje z północnego zachodu, momentami trochę mocniej, w porywach do 44 km na godzinę. Temperatura odczuwalna, bardzo przyjemna.
7: Dzień dobry po 10:00, to wasze ulubione RMF Max. No i w pracy będziemy wam pomagać, bo to ulubione także w robocie, byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Dzień mamusi dzisiaj, dzień matki, dzień mamy. Nazywajcie jak chcecie. Pamiętajcie, 26 dzień maja dzisiaj. No i uwaga, kochane słuchaczki, nie tylko słuchaczki. Możecie się dzisiaj do roboty nie malować. Dzisiaj mamy, oprócz dnia mamy, uwaga, Światowy Dzień Drakuli. Nie wiem, kto to wymyślił. Temat podrążę trochę później, ale idealnie się składa, że po 10:00 mamy Drakulę. Dlatego ten Tame Impala idealnie wpasowuje się po godzinie 10:00. Byle do obiadu, jasne. Ewelina, Paulina, Filip i Angelika. Najlepszości z okazji imienin. No i dla urodzonych 26 maja. Kwiatuszki, cukiereczki.

0: Kozackie w RMF Max, to był Anyma ze swoim przebojem Beautiful, słuchacie RMF Max, no i tak jakby ten wtorek bardziej rozkręcony. Ja, słuchajcie, ja już mam cieszone, naprawdę, bardzo cieszone i teraz słuchajcie RMF Max uważnie, normalnie nie mogę przestać, bo wyobraźcie sobie, że tu i teraz mamy dla was ponad... A się zająknąłem. 14 tysięcy i jeszcze szanse na te pieniądze konkretnie teraz wzrastają, bo teraz wasze zgłoszenia do zabawy za dużo, za mało pomnożymy razy 269 razy. 269 szans za wysłanie jednego SMS-ka za 3,69, ale to wybór należy do was. No naprawdę, ta akcja trwa 10 minut, runda bonusowa, bonusowa, SMS o treści max na 7327, wjeżdża na speedzie, max na 7327, a ja go podkręcam razy 269 razy. To ja tylko przypomnę, że w finale spytamy o kasę. Was spytamy o kasę, o konkretną sumę, która jest do wzięcia, ale nie mniej niż 14 470, a nie więcej niż 14 490. Ale jesteśmy blisko, ale jesteśmy blisko. Wskakujcie do gry o tę kasę. No to co, SMS-ik o treści max na 7327. No i przypominam, runda bonusowa podkręca przez 10 minut tutaj w RMF Max za dużo, za mało.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 470 zł to za mało.
4: A 14 490 to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Blik. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Już w najbliższy czwartek, super czwartek w outlecie Faktory. Wyjątkowe promocje i ceny, które kuszą w markach takich jak Adidas, Puma, Tefal, Levi's. Tylko w ostatni czwartek miesiąca, tylko w Faktory. Nie możecie zabraknąć.
15: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
16: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
17: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
18: Sprawdź to sam, czy ideał.
17: A na Dzień Mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
19: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
20: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
21: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Śląsk 88.1 FM.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to...
1: Męskie granie orkiestra, powiedziałam. Po góralsku zabrzmiało, a tu Śląsk pięknie gra, tu RMF Max. Siemanko, byle do obiadu. Jak tam u was we wtorek? Uwaga, będzie teraz do spektaklu, w którym wykorzystywane są światła stroboskopowe. Jesteśmy zainteresowani. Spektakl dla widzów powyżej 12 roku życia. Wilczy Księżyc się nazywa, a wszystko w Teatrze Rozrywki. Oczywiście na Marii Konopnickiej 1 w Chorzowie. Mamy bilety we fleszach, czyli o tych pełnych godzinach, kiedy pojawiają się te bardzo ciekawe informacje ze Śląska. Bądźcie czujni, zaglądajcie także na rmfmax.pl, bo jak ktoś miałby ochotę na przykład do takiego teatru rozrywki się wybrać do Chorzowa, no to proszę być uważnym. No i to jest kolejny pomysł na dzień. Mamy, przypominam, światła stroboskopowe. Dobry wabik, prawda? Zaglądajcie na rmfmax.pl, a teraz

0: zaproszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Witajcie na liście Hot Bands, mam dla was codziennie najlepsze kawałki, najciekawsze nowości. No i czekamy, kiedy powrócą na miejsce pierwsze. Duet Anata, Holandia w numerze Talk to You.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, polecam.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Hej, mówiłaś, że urządziłaś kuchnię i łazienkę w jednym miejscu. Jakim cudem?
8: Galeria Wnętrz Reforma. Zero biegania, zero stresu. Wszystko tam mają.
7: Serio? Meble, kuchnie, dodatki?
8: Tak. Profesjonaliści, świetne marki, a wszystko pod jednym dachem.
9: Galeria Wnętrz Reforma. Jeden adres, ponad 20 sklepów wnętrzarskich. Gliwice, ulica Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl.
10: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
11: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
12: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeVite i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie.
14: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
15: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki, jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
19: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
18: Latium?
19: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
18: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
19: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
20: Zdrowid.
0: I po reklamie.
1: Gramy.
4: Nie oceniamy.
1: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: prognozach pogody nic się nie zmieniło. Ciągle jeszcze na Śląsku zapowiada się prawdziwie letni dzień. Słońce będzie dziś królować nad całym regionem, a na termometrach maksymalnie 26 stopni w Zabrzu, 27 w Katowicach i w Tychach. Ciągle jeszcze bez opadów deszczu. Ciśnienie utrzymuje się na wysokim poziomie. Wiatr jeszcze sprawdźmy. Ten powieje z północnego zachodu, momentami trochę mocniej, w porywach do 44 km na godzinę. Temperatura odczuwalna, bardzo przyjemna.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.

0: pum pum girl.
1: Najlepszy śląski informator, informer nazwałbym siebie, ale ten pozytywny, imprezowy, ale nie tylko imprezowy, ale także w ogóle fajny w waszej robocie. Byle do obiadu, RMF Max na Śląsku. To był Daddy Yankee, ale no teraz będzie o imprezie, bo tej imprezie warto wspominać. 12 i 13 czerwca Park Śląski w Chorzowie i ING Silesia Beach. Po południu w programie nadawczym po 17 są do wyrywania bilety właśnie w RMF Max na Śląsku. Bądźcie czujni, ale ważna informacja dotycząca tego ING Partybusa. W czwartek przybywa do Poznania, ale finał tego ING Partybusa jest 7 czerwca w Chorzowie. Gdzie dokładnie będzie stało, to was poinformuję. A teraz sobie zapiszcie w kalendarzu. Za chwilę Bausa i na Śląsku wracam do was po 11. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dzień Dziecka plus Festiwal Klocków Connect równa się totalna eksplozja zabawy. Już 30 maja w Centrum Handlowym Auchan Sosnowiec. Strefa budowy, modele 3D, Treflandia, Roblox i konkursy z nagrodami. A do tego zrób zakupy za minimum 200 zł i odbierz darmowy zestaw mini klocków Connect. Start o 10. Więcej na auchansosnowiec.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
7: Toyota Czajka zaprasza do salonów w Bytomiu i Chorzowie. toyotaczajka.pl.
8: To może być adres, którego właśnie szukasz. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji ogrody Andersa w Gliwicach. Już w sobotę 30 maja od 10 do 15 odwiedź nas przy ulicy Sowińskiego 104B. Specjalnie na ten dzień przygotowaliśmy promocyjną ofertę mieszkań. Przyjdź, zobacz mieszkania na żywo i porozmawiaj z doradcą. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
9: Co ty taki zakręcony?
10: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
9: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
10: Co? Tak szybko?
9: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
10: Czekaj.
9: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
10: TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
9: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
2: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
1: No, ładne kwiatki.
2: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
3: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Śląsk 88 i 1 FM.
7: Flesz i prognoza pogody to wszystko już teraz w RMF Max Śląsk. Punktualnie o 11:00. Adam Szostok, zapraszam. Po raz kolejny lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci organizują akcje protestacyjne w sprawie centrów zdrowia psychicznego. Dziś jeszcze przed południem wyjdą na ulice Krakowa, Koszalina, Lublina i Warszawy. Jakie są ich główne uwagi?
8: Niepokoi ich malejąca liczba łóżek na oddziałach w centrach i wciąż za małe według nich wydatki na opiekę psychiatryczną w Polsce.
9: W Polsce tylko 4,6% wydawanych jest na system ochrony zdrowia psychicznego.
8: Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka odpowiada na te sygnały pacjentów, że w centrach premiowana także finansowo będzie opieka doraźna, bez pobytu w szpitalu, i zapowiada dalsze konsultacje na Rządowej Radzie do Spraw Zdrowia Psychicznego. Emocje wokół tej sprawy są jednak tak duże, że tydzień temu z tej Rządowej Rady odeszło 9 ekspertów.
7: Tyle Michał Dobrołowicz.
5: Słuchacie RMF Max Śląsk.
7: Teraz w RMF Max Śląsk ważne przypomnienie dla pasażerów komunikacji miejskiej w Sosnowcu. Przejazd pod wiaduktem przy ulicy Piłsudskiego znów jest możliwy. I już od soboty oznacza to koniec objazdów przez dzielnicę Pogoń oraz przywrócenie stałych tras autobusów. Mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach.
10: Przywrócenie stałych tras dotyczy 9 linii autobusowych. Są to linie M4, M17, 91, 299, 723, 808, 813, 835 i 902N. Autobusy te nie będą już kierowane objazdem przez Pogoń. Dzięki temu skrócą się czasy przejazdów pomiędzy początkowymi i końcowymi przystankami każdej z tych linii.
7: A szczegółowe informacje znajdziecie na stronie internetowej ZTM-u w zakładce komunikaty. Sezon rowerowy w pełni, dróg rowerowych w Katowicach ma przybywać, tak zapowiada Katowicki Urząd Miasta. Nowa droga rowerowa będzie m.in. wzdłuż ulicy Mieszka I i Tysiąclecia do Alei Bolesława Krzywoustego. Ratusz właśnie otworzył oferty i lada moment wyłoni wykonawcę, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. A jaki jest plan?
11: Tutaj mówimy o odcinku około 180 metrów drogi dla rowerów, przebudowy istniejących ciągów pieszych oraz wykonanie oznakowania. Na ten cel MZUM ma zaplanowany 400 tysięcy złotych. Wybrany wykonawca będzie miał 60 dni na realizację tej inwestycji od momentu przekazania placu budowy. A więc jak widać, dzieje się sporo, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę rowerową, no bo sezon rowerowy już można powiedzieć, że w pełni.
7: Wyjaśniał Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach. I na koniec, skoro pogoda dopisuje, to park rozrywki Poczesna poleca się ze swoim zoo. Przede wszystkim wypatrują was alpaki, ale czeka też ponad 20 innych gatunków zwierząt. Między innymi kapibary, zebry, flamingi i lemury. Jest też plac zabaw i park linowy. A my mamy dla was zaproszenia na RMF Max w zakładce Śląsk. I to wszystko w tym fleszu. Teraz pogoda. Specy od pogody na wtorek na Śląsku zapowiadają nam lato. Przez cały dzień słońce ma być na niebie i nie schować się za chmurami, a na termometrach też letnie temperatury, nawet 26-27 stopni. Wiatr powieje z północnego zachodu, chwilami trochę mocniej, w porywach do 40 km na godzinę, więc w cieniu może być trochę chłodniej. Ciśnienie jest wysokie, no i takie też ma pozostać do końca dnia. No i teraz najważniejsza informacja. Synoptycy mówią, że dzisiaj deszcz nie będzie padał.
12: Wtorek po 11:00. Dobrze, że tu jesteście, bo pięknie będziemy grać także w tej godzinie. Tu RMF Maxi, byle do obiadu. To najlepszy program do słuchania w pracy. Dzisiaj mamusie mocno pozdrawiamy, dbając całe rogonie, ale dzisiaj mamy dzień matki. Ewelina, Paulina, Filip i Angelika mają imieniny. Wszystkiego dobrego także dla urodzonych 26 maja. No to w waszej pracy odpalamy Zokarię i życzymy pięknych chwil po 11:00, a ja też zanurzam się.

0: Najlepszy muzyczny wino stacją na Śląsku Gips ze swojego nowego materiału. Tu RMF Max Śląski, byle do obianu. No to teraz będzie o badaniach. Badamy, nie tylko mamy. No i inicjatywa skierowana nie tylko dla mam, bo i dla córek, dla sióstr, dla babci, dla wszystkich kobiet, dla których ważna jest profilaktyka, bo rak piersi, oczywiście wcześniej wykryty, jest wyleczalny. Gdzie dzisiaj można zbadać się na Śląsku? Trzeba wybrać się do Rudy. Zaprasza Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek Relax z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Centrum Handlowe Plaza w Rudzie Śląskiej. Dzisiaj po południu, generalnie cały dzień trwa ta profilaktyka i badania. Badamy, nie tylko mamy. O, Rybnik także od nowa, Stowarzyszenie Amazonek zaprasza. Pozdrawiamy serdecznie. Tym razem hol główne siedziby NFZ w Rybniku przy ulicy 3 Maja. Badamy, nie tylko mamy.
1: Max. Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Uwaga, dzieci i rodzice! Nadchodzi najbardziej odjazdowy dzień dziecka w Centrum Handlowym Auchan Mikołów. Już 30 maja od 10 do 17 czeka na Was świat Little Tykes. Kolorowe miasteczko, tor kultowych autek Cozy Coupe, sportowe wyzwania i magiczne kino tipi. Darmowe atrakcje, mnóstwo zabawy i emocje, które dzieci zapamiętają na długo. Little Tykes. Świat małych odkrywców tylko w Centrum Handlowym Auchan Mikołów.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
5: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Tradycja, która inspiruje. Nowoczesność, która napędza. Konsekwentnie rozwijamy ofertę edukacyjną, stawiając na innowacje, cyfryzację, kompetencje przyszłości i kierunki związane z gospodarką 4.0. Jesteśmy liderem wśród szkół mundurowych. Kształcimy ponad 1400 kadetów. ZDZ w Katowicach. 47 szkół, 40 kierunków i zawodów. Sprawdź nasze szkoły na terenie województwa śląskiego oraz zachodniej Małopolski. Szczegóły na www.zdz.pl.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
2: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
1: No, ładne kwiatki.
2: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
3: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: I po reklamie.

Jak tam w waszej pracy dzisiaj? Palma komuś odkręciła się, odwaliła? No to pozdrawiamy wszystkich tych, którzy marzą sobie o palmach, ale na razie na przykład z Gliwic nie wybywają. Nie wiem, czy widzieliście, bo robią naprawdę grube wrażenie. W Gliwicach prezentują się wspaniale, pojawiły się palmy. To są Gliwice! Ja to muszę zobaczyć na żywo. Słuchajcie, od minionego weekendu miasto Gliwice zdobią palmy. Feniksy kanaryjskie, egzotyczne piękności, które zwiastują rychłe rozpoczęcie sezonu letniego w Gliwicach. W tym roku miasto ozdobiło 28 okazów. Można zobaczyć na gliwice.eu, ale ja tak naprawdę na rynek, plac przed dworcem PKP czy plac Piastów, to bym się wybrał na skwer europejski Park Chopina albo Aleje Przyjaźni do Gliwic. I zobaczył, jak te palmy tu pięknie wyglądają. No powiedziałbym takie nawet... Śląskie Miami nam się zrobiło. A jak chcecie kasę do Miami na wycieczkę, na wakacje, zostańcie za chwilę. Instrukcja obsługi.

0: Bob Sinclair, a normalnie Bob Sinclair można też tak po polsku, no po prostu roznosi nam głośniki, prawda? Normalnie nosi człowieka w robocie, by coś pomiksował, potańcował. Ale teraz mnie słuchajcie na Śląsku. Zero spiny, żadnego napięcia, po prostu myk, pyk i czysty fan w zgadowaniu kwoty, która siedzi gdzieś pomiędzy, uwaga, 14 470 ziko, a 14 490 PLN-ów. No i teraz wystarczy wysłać SMS-a o treści MAX na 7327 1369. Wbić, można też wbić na rmfmax.pl. No i bezstresowy strzał na antenie oddać. I słuchajcie, najlepsze jest to, że nawet jak koncertowo przestrzelicie, to i tak kasa będzie 500. No ale może się zdarzy ponad 14 tysięcy. Najlepiej teraz SMS o treści MAX na 7327.
1: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: Poznaj bliżej nową francuską od Atal, znanego dewelopera. Teraz pod nowym szyldem ten sam dobry adres, łączący wygodę miejskiego życia i bliskość terenów zielonych Muchowca. Już 30 maja, dzień otwarty osiedla Atal Nowa Francuska w Katowicach. Specjalnie z tej okazji promocyjna oferta mieszkań. Zobacz je na żywo, porozmawiaj z doradcą i wybierz swój nowy adres w Katowicach. Czekamy na Ciebie przy ulicy Szybowcowej 15. Szczegóły na nowafrancuska.pl.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
8: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
9: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
10: Hity pod same drzwi.
11: For free.
10: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: Specy od pogody na wtorek na Śląsku zapowiadają nam lato. Przez cały dzień słońce ma być na niebie i nie schować się za chmurami, a na termometrach też letnie temperatury, nawet 26-27 stopni. Wiatr powieje z północnego zachodu, chwilami trochę mocniej, w porywach do 40 km na godzinę, więc w cieniu może być trochę chłodniej. Ciśnienie jest wysokie, no i takie też ma pozostać do końca dnia. No i teraz najważniejsza informacja. Synoptycy mówią, że dzisiaj deszcz nie będzie padał.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
17: Hity na maksa!
18: RMF Max Śląsk!

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Jestem prawie tenorem, czy nie jestem? Czwórka tenorów, magicznie tenorowie. Doroci Boża dzisiaj mamy, trzeba by było wybrać na ten spektakl wokalny po godzinie 19. Artur Andrus, koncert w Katowicach dzisiaj także wieczorem. A może Rise Fiber, na wystawę czasową możecie wybrać się do Muzeum Historii Katowic dzisiaj z mamusią. Grupa Janowska, historia toczy się dalej, wystawa czasowa to cały czas trwa, także na Śląsku. Serce w nerce, spektakl w Katowicach dzisiaj po godzinie 19. Błyskotliwy zresztą i czwórka wyjątkowych aktorów. No i jak macie ochotę dzisiaj się pośmiać z mamami, to można wybrać się na kabaret Moralnego Niepokoju, ale to trzeba wybrać się do Zabrza. Pięknych chwil z mamusiami, a my dalej dla nich gramy i to o lecie. Lubię cię jak lato i wracam od was na Śląsku w RMF Max po południu. A tak w ogóle, ale ciśnięcie na Chip and Dave'sów do Energy w sobotę, ale wam się marzą bilety na Skolima. Będą jeszcze jutro do Energy, bądźcie czujni.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Lato, lato, lato,
4: czekaj. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
5: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
6: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
7: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy.
9: Świeże hity.
1: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
9: Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

0: Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: I po reklamie.
3: RMF Max.
5: Hity na maksa.
3: Śląsk 88 i 1 FM.
6: Samo południe w RMF Max Śląsk. Mamy dla Was najnowszy flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Czerwone dodatki na fartuchach medycznych na znak protestu przeciwko projektowi nowej ustawy, która ma zmienić kształcenie położnych. To symboliczny gest części pracowników szpitali. Jak mówią położne, ich praca nie kończy się na sali porodowej.
7: To jest opieka dziewczynek. Dziewczynki mają duże problemy ginekologiczne, cała edukacja. To są poradnie laktacyjne. Potem wchodzi w okres przedmenopauzalny i menopauzalny. To jest olbrzymia praca, o której się zapomina.
6: To była położna Agata Semik ze Szpitala Specjalistycznego w Kielcach. Do połowy czerwca potrwają konsultacje w sprawie nowej ustawy.
3: Słuchacie RMF Max Śląsk.
6: Regionalną odsłonę flesza w RMF Max Śląsk zaczynamy od namawiania do ruchu. Jeszcze przez nieco ponad 2 godziny na arenie Katowice będzie trwał Katowicki Festiwal Klubów Sportowych. Ponad 20 katowickich klubów prezentuje tam swoją ofertę, zachęcając dzieci i młodzież do aktywności fizycznej. Więcej na ten temat w relacji naszego reportera.
8: Oprócz popularnych dyscyplin znanych ze szkolnych sal gimnastycznych, uczestnicy będą mogli też poznać mniej oczywiste sporty, takie jak biatlon, futbol amerykański, szermierka, capoeira czy boks. Organizatorem wydarzenia jest drużyna futbolu amerykańskiego Silesia Rebels Katowice, która w tym roku obchodzi swoje 20-lecie. Festiwal będzie nie tylko okazją do sportowej integracji, ale też do rozmowy o zdrowiu i wyzwaniach, z jakimi mierzą się dziś młodzi ludzie. Festiwal potrwa do godziny 14:30.
6: Informował Amadeusz Biurkowski. Tychy chcą uporządkować i lepiej zorganizować ciągi komunikacyjne, a blisko 6 milionów złotych dofinansowania na remonty drogowe na pewno ułatwi sprawę. Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a cała inwestycja ma kosztować 13 milionów złotych. Na co zostanie wydana taka suma? Pieniądze zostaną zagospodarowane na połączenie ronda przy centrum handlowym z ulicą Cielmicką. Nowy łącznik połączy też tereny przemysłowe z osiedlem i z drogami powiatowymi, w tym ulicą Cielnicką, Jedności, ale też ulicą Orbanowicką, Oświęcimską i Bieruńską.
9: Część ruchu, który dzisiaj jest na przykład od drogi krajowej nr 1, a kierowana jest do strefy ekonomicznej, czy też do Bierunia na przykład, dzisiaj kierowana jest przez Cielmicę, bardzo obciążone drogi w tej części Tychów, a w tym momencie będziemy starali się skierować to w stronę strefy ekonomicznej i dróg, które tam już teraz w ostatnim czasie zostały rozbudowane. To jest część połączeń, które właśnie mają omijać Cielmicę, bo planujemy również przebudowę ulicy Szojdy, tak by połączyć ją z centrum handlowym, czyli wtedy będziemy mieli taki logiczny ciąg połączeń w okolicach centrum handlowego.
6: Mówił Maciej Gramatyka, prezydent Tychów. Na koniec jeszcze przypomnienie, wciąż trwa funduszowy maj, czyli atrakcje zorganizowane z funduszy europejskich. To na przykład Kosmikon, festiwal naukowo-popularyzacyjny w Śląskim Parku Nauki i Planetarium. 30 maja od 12 będą spotkania autorskie, 3 przestrzenie prelekcyjne i strefa gier. Słonecznie, ciepło, pogoda wyjątkowo na krótki rękawek. Tak ma wyglądać cały wtorek na Śląsku. Na termometrach w regionie już za kilka godzin te maksymalne dzisiaj temperatury, czyli okolice 27 stopni. Pijcie dużo wody. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy z zachodu i północnego zachodu. W porywach może dochodzić do 40 km na godzinę. Brzmi źle? Nie, to będzie bardzo dobre ochłodzenie. Opadów deszczu synoptycy nie przewidują. Ciśnienie przez cały dzień utrzyma się na wysokim poziomie i to się raczej nie zmieni.
10: Ale słoneczko, ale upałe. Piękny to dzisiaj wtorek, więc dokładamy super nutkę po południu i lecimy z kolejną godziną waszej pracy. I bardzo dobrze tu RMF Max i byle do obiadu, najlepiej w pracy. Właśnie, byle do obiadu. Zaczyna Wiktor Waligura. No i sobie tak naprawdę możemy sobie odpowiedzieć także za chwilę, czy macie zakon na koncie za dużo, czy za mało kasy. Zaraz wracam do zabawy. Zadbamy o to, żeby tej kasy była odpowiednia ilość. Zostańcie z RMF Max.

0: Jak ten wtorek jeszcze nie był fajny w robocie, po takim Ibanie i Hollow to już jest zdecydowanie inaczej, prawda? Dobra, słuchajcie, będę teraz szedł o zakład, że często liczyliście i do 19 szybko policzyliście, prawda? Niewiele 19, to bo składa się, że to jest tylko i wyłącznie tyle opcji pomiędzy 14 470 zł, to za mało. A 14 490 to za dużo. I tutaj bez kitu ktoś wygra ten pieniądz i możesz to być dzisiaj ty. Tylko trzeba zgłosić się do finału. Albo SMS o treści max na 7327 za 3,69. 7327 hasło max. Albo wbić na rmfmax.pl. Dzisiaj finał i to jest tylko i wyłącznie tyle możliwości i ta kasa będzie wasza. Tak jak ją utraficie. Zapraszamy. Aha, i najważniejsza sprawa, że jak SMS-a nie wyślecie albo nie klikiecie na naszej stronie udziału do finału, to nie wygracie. No, nie ma. Kto nie próbuje, ten nie baluje. 7327, wysyłajcie szybko hasło Max.
1: Max. Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
3: Najpierw mówiłeś, że za mało.
4: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Uwaga, dzieci i rodzice! Nadchodzi najbardziej odjazdowy Dzień Dziecka w Centrum Handlowym Auchan Bielsko-Biała. Już 30 maja od 10 do 17 czeka na Was świat Little Tykes. Kolorowe miasteczko, tor kultowych autek Cozy Coupe, sportowe wyzwania i magiczne kinotipi. Darmowe atrakcje, mnóstwo zabawy i emocje, które dzieci zapamiętają na długo. Little Tykes. Świat małych odkrywców tylko w Centrum Handlowym Auchan Bielsko-Biała.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Kto zwalcza ból?
9: Fundary!
8: Kto?
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
12: Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają Was do Biedronki. Po 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
13: Kup 3 różne warzywa i 3 różne owoce na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 50% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit 1 zwrot o maksymalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie. Biedronka.
14: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w Szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku-Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Sauga.
9: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
18: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
9: No, ładne kwiatki.
18: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
19: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
20: I po reklamie.
21: RMF Max.
22: Hity na maksa.
21: Śląsk 88.1 FM.

Dzień dziecka, drogie panie i panowie, słuchając RMF Max na Śląsku. To był Mecen i Gotam, a mowa tutaj o Sosnowcu. Przenosimy się do Zagłębia. W Sosnowcu dzieciaki tradycyjnie świętują Dzień Dziecka dłużej. Motywem przewodnim tegorocznego Tygodnia Dziecka jest tematyka popowa. To cały pakiet zjawiska kulturowego z Korei Południowej, który wśród najmłodszych jest po prostu bardzo popularny, a najpopularniejsza jest muzyka. Cały tydzień macie Dzień Dziecka i sprawdźcie to na sosnowiec.pl, bo dzieje się dla dzieciaków naprawdę bardzo dużo. Już od wczoraj na Placu Zabaw, na Parku Kępa, w Parku imienia Włodzimierza Mazura i tak dalej, i tak dalej. Więcej na sosnowiec.pl.

0: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Planujesz wesele i szukasz wyjątkowego miejsca? Sprawdź nowość na mapie Śląska. Przystanek Południe u Joli Kleser. Wnętrze, które zapiera dech, przepiękny ogród i menu stworzone przez uczestniczkę programów telewizyjnych i właścicielkę słynnej pracowni smaku. Tutaj wrażenia wizualne dorównują doznaniom kulinarnym. To miejsce, które pozostanie na długo w sercach waszych i waszych gości. Przystanek Południe, Mysłowice. Tam, gdzie świętuje się z radością i gotuje z pasją.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
10: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
9: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
10: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
9: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
10: No.
11: Dzień mamy w Media Expert.

0: kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: Słonecznie, ciepło, pogoda wyjątkowo na krótki rękawek. Tak ma wyglądać cały wtorek na Śląsku. Na termometrach w regionie już za kilka godzin te maksymalne dzisiaj temperatury, czyli okolice 27 stopni. Pijcie dużo wody. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy z zachodu i północnego zachodu. W porywach może dochodzić do 40 km na godzinę. Brzmi źle? Nie, to będzie bardzo dobre ochłodzenie. Opadów deszczu synoptycy nie przewidują. Ciśnienie przez cały dzień utrzyma się na wysokim poziomie i to się raczej nie zmieni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Wracamy do Frederyków. BDS i Łatwo Gang zjednoczyli Polaków. Krzysztof Zalewski podkreślił, że inicjatywa BDS-a wykraczała daleko poza świat muzyki. Dostali największe brawa, Maja także i sam Łatwo Gang, ale BDS nagrody nie dostał i trochę zniesmaczone Frederyki opuścił. Wśród nagrodzonych Przona, nagroda za debiut single roku OSTR Sam, płyta hip-hopowa PZ, Koma dostała nagrodę, Kasia Linz dostała nagrodę także Zalia za album roku 2025 Serce. Gratulacje wszystkim nagrodzonym, a my was nagradzamy dobrą, najlepszą, najfajniejszą, luźną muzyczką za darmo. Za kraj wszystko gra.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Na Śląsku jutro po 9:00. Piotrek Niwald, trzymajcie się ciepło, bye bye. Zostawiam was z Kukonem, Jonatanem i Gipsem. Zróbcie głośniej na Śląsku.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
5: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
12: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
13: Kto zwalcza ból?
14: Fundary!
13: Kto?
15: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
17: To może być adres, którego właśnie szukasz. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji ogrody Andersa w Gliwicach. Już w sobotę 30 maja od 10 do 15. Odwiedź nas przy ulicy Sowińskiego 104B. Specjalnie na ten dzień przygotowaliśmy promocyjną ofertę mieszkań. Przyjdź zobacz mieszkania na żywo i porozmawiaj z doradcą. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
18: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
19: Jakich ludzi?
18: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
19: Ojciec, nie to okno. To tu.
18: Gdzie?
19: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
18: AI? Ajajaj.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
20: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
21: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
20: Latium?
21: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
20: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
21: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
19: Zdrowid.
22: I po reklamie.
23: To jest RMF Max.
22: Hity na maksa.
23: Śląsk 88.1 FM.
24: Na zegarach już równo 13 w RMF Max Śląsk. To czas na flash i najnowszą prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Czy będzie wspólny kandydat rządzącej koalicji w wyborach prezydenta Krakowa? Taki scenariusz rozważa Koalicja Obywatelska oraz Polskie Stronnictwo Ludowe.
25: Na sejmowych korytarzach usłyszałem, że jeśli największy koalicjant nie zdecyduje się jednak na taki wariant, wśród potencjalnych kandydatów partyjnych wymieniana jest m.in. Monika Piątkowska, senatorka z Krakowa. Z moich informacji wynika, że kandydatką lewicy ma być Daria Gosek-Popiołek, a ta decyzja zostanie ogłoszona w ciągu kilku dni. Jednym z potencjalnych kandydatów Polski 2050 ma być z kolei Paweł Ślis. PSL stoi na stanowisku, że koalicja rządząca powinna wystawić wspólnego kandydata w Krakowie.
24: O czym informował Jakub Rybski.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
24: RMF Max Śląsk, teraz wiadomość z ostatniej chwili. Zwierzogranie musi poczekać. Sztandarowa impreza na rzecz walki z bezdomnością zwierząt, w tym finansowanie zabiegów sterylizacji i zakup sprzętu, która pierwotnie po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki miała się odbyć 14 czerwca, została przesunięta na bliżej nieokreślony jeszcze termin. Fundacja Tim Litewka w trosce o dobrą jakość przedsięwzięcia i ze zrozumiałym brakiem wielkiej ochoty na huczne świętowanie odwołała zaproponowany czerwcowy termin. O nowym terminie poinformują, gdy będą już gotowi na zorganizowanie kolejnej odsłony akcji. Pogoda dopisuje, więc i wodne atrakcje nie zwlekają z otwarciem sezonu. W Gliwicach 30 maja rozpoczyna się sezon na wodnym parku zabaw w Parku Chopina. Dzieci będą mogły korzystać z kolorowych prysznicowych palm, wiaderek, parasola i barwnego tunelu. Plac wyposażono w przebieralnie, prysznice, parking rowerowy, leżaki i sanitariaty. Wejście przez antypoślizgowe brodziki jest dostosowane do osób na wózkach. Woda będzie filtrowana, dezynfekowana i utrzymana w temperaturze 26 stopni. Plac działa od 10 do 19 do 1 września, no poza dniami deszczowymi. W Wodzisławiu Śląskim policja zatrzymała trzech mężczyzn w wieku od 17 do 21 lat w związku z potrąceniem pieszej. Kierowca Audi po wypadku uciekł z miejsca zdarzenia razem z 17-letnim pasażerem, nie udzielając pomocy poszkodowanej kobiecie. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 20-letniego sprawcy. Grozi mu kara do 16 lat więzienia. Sprawa jest nadal wyjaśniana przez śledczych. Na koniec jeszcze przypomnienie dla rodziców i opiekunów, bo zbliżający się Dzień Dziecka to taki moment, kiedy szuka się dobrej imprezy dla swojej pociechy i taką właśnie w sobotę w Centrum Handlowym Auchan Mikołów organizuje Cały Świat Little Tykes. Będzie kolorowe miasteczko, tor kultowych autek Cozy Coupe, a także sportowe wyzwania. Żeby jednak oprócz zabawy był też ruch, będzie też kino tipi. Start 30 maja w godzinach od 10 i darmowe atrakcje, mnóstwo zabawy, emocje, które dzieci zapamiętają na długo, potrwają aż do 17. Taka wyjątkowa przygoda, żeby nie przesiedzieć dnia dziecka w domu. Zamiast tego można wybrać świat małych odkrywców. I tą informacją kończymy nasz flash o 13:00, następny za godzinę. Teraz czas sprawdzić, co w prognozach pogody. Specjaliści od pogody ostrzegają, to będzie słaba pogoda dla naszych fryzur, bo wiatr może się rozpędzać nawet do 40 km na godzinę. Będzie za to słonecznie, ciepło, bo nawet 27 stopni i bez deszczu. A wieczór i noc, już z przelotnymi opadami deszczu, szczególnie w Katowicach i w Tychach, ma być też pochmurno, a na termometrach okolice 6 stopni po zmroku. Wiatr z północnego zachodu cały czas jeszcze będzie obecny w porywach do 25 km na godzinę. Noc spokojna.
7: Gorące życzenia dla mam to Alex Warren i jego Fever Dream w głośnikach. Ania Wojtkowiak, witajcie po 13. Ponad 14 tysięcy do zgarnięcia, masa hitów i ciepły wtorek w całej Polsce. Taki plan na dziś.

0: mnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To może nie jest pierwsze skojarzenie, ale jednak ta piosenka ma poważny potencjał na znalezienie się w weselnej setliście. Męskie granie orkiestra nareszcie za nami w RMF Max. Jeśli idziecie na wesele, to pewnie, no właśnie, jest jeszcze ta rozterka, ile wsadzić do koperty, w co się ubrać i tak dalej, bo za chwilę to wszystko może zniknąć. 14 ponad tysięcy jest do zgarnięcia dzisiaj w RMF Max i teraz słyszymy się prawdopodobnie dlatego, że ma do ciebie dotrzeć, że od teraz mnożymy każde zgłoszenie 277 razy. Jesteśmy bardzo blisko wygranej. Wiemy, że na koncie naszym jest więcej niż 14 470 zł. Więc teraz tylko wystarczy wejść do gry, a potem wytypować. 7327 SMS o treści Max. Ruszamy z rundą bonusową. RMS Max. RMS Max. Po 14. Ponad 14 tysięcy może być już na twoim koncie. 7327 SMS o treści Max.
2: Reklama.
3: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
4: Ile?
5: 14 470 zł to za mało.
1: A 14 490 to już za dużo.
3: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.

0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
5: Bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
6: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
5: Sprawdź to sam, czyli zał.
6: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
8: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: I po reklamie.
11: Tu jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
11: Śląsk 88.1 FM.

Miłość, temperament, szczęście to Aziz Ami i Otchiran w RMF Max. Natomiast tęsknota w Krakowie. I nie chodzi o zwolenników prezydenta, absolutnie, tylko o zaginięcie gołębia, oswojona gołębica o imieniu Siwa, która przez ostatnie 4 lata mieszkała pod dachem wśród ludzi. Niestety, ale zaginęła i może się okazać, że będzie szukać pomocy właśnie u człowieka. W ten sposób opisuje to wszystko opiekun, dość zrozpaczony, który oferuje nagrodę 3000 zł za odnalezienie oczywiście gołębicy i oddanie jej w odpowiednie ręce. No przyznam szczerze, niczym nie różni się od tego gołębia, którego ja dzisiaj widziałam u siebie na balkonie, także poszukiwana szara gołębica, no można 3000 od właściciela dostać. Powodzenia!

0: podkręca wszystkich pracujących. John Summit i The Chainsmokers All The Time w RMF Max. No ale taki klimacik to ma teraz jeszcze przez chwilkę runda bonusowa u nas. Wygrzewa się aż do 13:50, bo po 14 do wygrania będzie ponad 14 tysięcy złotych. Tylko teraz jeszcze mnożymy każde wasze zgłoszenie do naszej zabawy 277 razy. Gorąco zachęcam. Wystarczy wysłać hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Wchodzicie do gry jedną wiadomością, my ją mnożymy do 14:50. 277 razy, a po 14 ten klimat może się okazać, że dotyczy także gorącego przelewu, który może wpaść do twojego portfela.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
5: Hej, mówiłaś, że urządziłaś kuchnię i łazienkę w jednym miejscu. Jakim cudem?
6: Galeria Wnętrz Reforma. Zero biegania, zero stresu. Wszystko tam mają.
5: Serio? Meble, kuchnie, dodatki?
6: Tak. Profesjonaliści, świetne marki, a wszystko pod jednym dachem.
7: Galeria Wnętrz Reforma. Jeden adres, ponad 20 sklepów wnętrzarskich. Gliwice, ulica Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl.
8: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
9: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
10: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Camilla za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Uzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
4: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
3: No, ładne kwiatki.
4: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
5: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: Specjaliści od pogody ostrzegają, to będzie słaba pogoda dla naszych fryzur, bo wiatr może się rozpędzać nawet do 40 km na godzinę. Będzie za to słonecznie, ciepło, bo nawet 27 stopni i bez deszczu. A wieczór i noc, już z przelotnymi opadami deszczu, szczególnie w Katowicach i w Tychach, ma być też pochmurno, a na termometrach okolice 6 stopni po zmroku. Wiatr z północnego zachodu cały czas jeszcze będzie obecny w porywach do 25 km na godzinę. Noc spokojna.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem, właściciel marki Active Lab Pharma.
10: RMF Max.
11: RMF Max Śląsk.

0: specjaliści od dobrego nakręcania. Rudimental i Khalid w RMF Max. A to jest mocne. Planetarium Śląskie właśnie ogłosiło, że po koncercie Metallica sejsmograf odnotował drgania podczas otwarcia koncertu. Doszło do trzęsienia ziemi. Słuchajcie, wyobrażacie to sobie? Takie mocne uderzenie. Powinni zmienić nazwę z Metallica na Tektonika, moim zdaniem. Ale wy teraz też przygotujcie się na coś mocnego i nowego, świeżego przede wszystkim. Będą się rozkręcać u nas już teraz Dub Dogs, Fizo i Zark. Dajcie głośniej radio.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Lato, lato, lato,
5: czekaj. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
6: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30%. I mam już plany.
7: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
10: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Poznaj bliżej nową francuską od Atal, znanego dewelopera. Teraz pod nowym szyldem ten sam dobry adres, łączący wygodę miejskiego życia i bliskość terenów zielonych Muchowca. Już 30 maja, dzień otwarty osiedla Atal Nowa Francuska w Katowicach. Specjalnie z tej okazji promocyjna oferta mieszkań. Zobacz je na żywo, porozmawiaj z doradcą i wybierz swój nowy adres w Katowicach. Czekamy na Ciebie przy ulicy Szybowcowej 15. Szczegóły na nowafrancuska.pl.
13: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257, www.autozięba.eu.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Hej, co u Ciebie?
17: Zapisałem się do TB Edukacja.
16: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
17: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
16: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
17: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
16: Też bym tak chciała.
17: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
16: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
18: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
19: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
18: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
19: Litorsal Senior?
18: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowid.
6: I po reklamie.
20: Adam Szostok, punktualnie o 14:00 zapraszam w RMF Max Śląsk na najnowszy flash i prognozę pogody. czwartek rozpocznie się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Biało-czerwoni będą trenować przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Trener Jan Urban ogłosił powołania. Dostali je kapitan Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jan Bednarek czy Nikola Zaleski. Są też nowe nazwiska.
1: Jan Urban po raz pierwszy powołał wicekróla strzelców ekstraklasy Karola Czubaka, czołowego strzelca drugiej Bundesligi Mateusza Żukowskiego i 18-letniego obrońcę z Mainz Kacpra Potulskiego. Szansę debiutu w kadrze otrzymali też nieco od niego starsi środkowy obrońca Krakowi Oskar Wójcik, prawy defensor Jagiellonii Norbert Wojtuszek. Do reprezentacji wracają bramkarz Marcin Bułka i pomocnik Legii Bartosz Kapustka.
20: Mówił Cezary Dziwiszak, a więcej sportu za niespełna godzinę.
21: Słuchacie RMF Max Śląsk.
20: Ile jest piasku w piaskownicach na placach zabaw w Bytomiu? Prawie 690 ton. A skąd to wiadomo? Bo właśnie w Bytomiu trwa wiosenne porządkowanie placów zabaw i wymiana piasku w 79 lokalizacjach na terenie miasta. Więc odpowiedzialna za to firma ma wszystko policzone. Prace już ruszyły. Do połowy czerwca stan niemal nowy ma odzyskać na przykład plac zabaw w Parku Miejskim przy ulicy Olimpijskiej. Prace mają poprawić bezpieczeństwo dzieci i zapobiegać chorobom pasożytniczym. Na ten cel Miejski Zarząd Dróg i Mostów przeznaczył około 125 tysięcy złotych. Policja w Zabrzu apeluje: uwaga na fake newsy. W Zabrzu rozsyłane są fałszywe informacje o działaniach policji wobec mężczyzny podejrzanego o przestępstwa pedofilskie. Komunikaty nieprawdziwie sugerują, że policjanci prowadzą śledztwo i rozpytują mieszkańców, a w wiadomościach pojawiają się też niepotwierdzone zarzuty dotyczące rzekomych działań sprawcy w szkołach. Policja dementuje te doniesienia. Trwają prace na skrzyżowaniu ulic Orlickiego i Wyspiańskiego w Gliwicach. O postępie prac wie więcej nasz reporter.
22: Przebudowa skrzyżowania ulic Orlickiego i Wyspiańskiego jest już na półmetku. Tym samym widać już nowy układ. Zniknęły miejsca wyłączone z ruchu, a w zamian za nie pojawiły się wyspy rozdzielające. Nie zapomniano też o rowerzystach. Nowa droga rowerowa pobiegnie do i z ulicy Wyspiańskiego oraz wzdłuż ulicy Orlickiego. Te starsze drogi rowerowe, które są po obu stronach skrzyżowania, zostaną przebudowane i będą miały nowy asfalt. Zakończenie prac zaplanowano na drugą połowę tego roku.
20: Informował Amadeusz Biurkowski. I na koniec 128 tras, w tym 18 nowości, do 102 lotnisk w 33 państwach. Katowice Airport gotowe na nasze wakacyjne wypady. Najwięcej tras, bo aż 16 dostępnych jest do Włoch, do Hiszpanii dostępnych jest 7, do Grecji 4, a to ciągle nie wszystko.
23: Siatka połączeń jest bardzo bogata już dzisiaj. No, latamy nie tylko po Europie, ale coraz dalej. Pojawiła się Kolumbia, będziemy mieli kolejne nowe połączenia dalekodystansowe.
20: Tyle Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego. To dobry moment na zaplanowanie wylotu. Prognozy pogody trochę się posypały, jeżeli chodzi o wieczór i noc na Śląsku, bo synoptycy zapowiadają przelotny opad deszczu. Wczoraj też zapowiadali i nic z tego nie wyszło, więc może dzisiaj też się nam uda. Dzisiaj najchłodniej po zmroku w okolicach Zabrza, na termometrach 6 stopni, wiatr z północnego zachodu, chwilami silniejszym, może potęgować uczucie chłodu. Noc już ma być pogodna, bez opadów deszczu, a temperatura będzie osiągała około 12, 13, może 14 stopni. Ciśnienie cały czas wysokie.
24: Mamy, no jasne, że mamy. I nawet powiedziałabym, że takie dla mam właśnie, bo w końcu dzisiaj dzień mamy w kalendarzu. W pierwszym kwadransie pojawi się więc dla młodych mam Britney Spears, a poza tym będzie jeszcze laureatka Fryderyka w kategorii Album Roku Pop, czyli Zalia razem z Quavo, Ania Wojtkowiak. Cześć po drugiej.

0: Lekki sentymencik się pojawił przy tym utworze pewnie, co? Britney Spears, Toxic w RMF Max. No ale dzisiaj jest dużo sentymentów. W końcu mamy dzień mamy w kalendarzu. Uczniowie technikum numer 3 w Chojnicach zadzwonili, słuchajcie, do swoich mam na lekcji, na żywo, nagrywając wszystko na telefon i wrzucając do sieci i mówiąc im: mamo, kocham cię. Jedna z najczęstszych odpowiedzi: coś się stało, synek, co zmalowałeś? Więc pomyślałam sobie, a może wy byście dzisiaj nagrali takie głosówki na Messengerze RMF Max z najpopularniejszym tekstem waszej mamy. No w stylu, wiecie, to nie jest hotel, czy ja mówię po chińsku i tym podobne. Nagrywajcie już teraz dla autorów tych najlepszych tekstów. Oczywiście mamy gadżety od RMF Max i można przy okazji jeszcze swoją mamę pozdrowić. No to co, nagrywajcie głosówki, a my zaraz rozdajemy kasę w RMF Max w zabawie za dużo, za mało.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Już w najbliższy czwartek, super czwartek w outlecie Factory. Wyjątkowe promocje i ceny, które kuszą w markach takich jak Adidas, Puma, Tefal, Levi's. Tylko w ostatni czwartek miesiąca, tylko w Factory. Nie możecie zabraknąć.
5: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2+1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
6: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
7: Toyota Czajka zaprasza do salonów w Bytomiu i Chorzowie. toyotaczajka.pl.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku-Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Sauga.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.

0: muzycznych przyjemności nigdy u nas nie brakuje, a teraz będzie jeszcze większa przyjemność z rozdawania pieniędzy, a przynajmniej mam taką nadzieję. Czas na finał zabawy Za Dużo, Za Mało. Dajcie głośniej radio.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: I przede wszystkim mam nadzieję, że telefon nie jest wyciszony. Dajcie go teraz na głośny. Gdzie dzwoni, to jest ważne. Wybraliśmy numer do dzisiejszego finalisty. Na pewno w czyjejś kieszeni już drży, albo na czyimś biurku, albo no już nie będę wnikać w to, gdzie jeszcze odkładamy telefony. Najważniejsze, żeby za niego chwycić. Maksymalnie 6 sygnałów czekam. Ponad 14 tysięcy, dokładnie 14 470. Wiemy, że to za mało. A 14,490 to za dużo i to był piąty sygnał. Czekamy tylko 6. I w dzień mamy. Nikomu nie rozdam pieniędzy. To znaczy, przepraszam, rozdam, no ale nie tyle, ile bym chciała. No. Stówka gwarantowana dla tej osoby, która nie odebrała niestety połączenia. A pamiętajcie, nawet za samo odebranie i spudłowanie już i tak jest dla was 500 zł. A ten, kto trafi, ile dokładnie mamy na koncie, wygrywa te pieniądze. Więcej niż 14 470, mniej niż 14 490. No, spodziewasz się, ile jest u nas na koncie? Jak tak, to wskakujcie na rmfmax.pl po szczegóły i zgłoście się do gry.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Reklama.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
11: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 26 maja i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Szukasz miejsca na spotkanie integracyjne? Nic nie łączy ludzi tak jak dobre jedzenie. Przystanek Południe u Joli Kleser to miejsce, gdzie wspaniała atmosfera spotyka się z kulinarną pasją. To tutaj możesz zorganizować szkolenia i konferencje, zaskoczyć swój zespół pokazem kulinarnym lub warsztatami z Jolantą Kleser, uczestniczką programów telewizyjnych i właścicielką słynnej pracowni smaku. Przystanek Południe w Mysłowicach. Dobre relacje buduje się w dobrej atmosferze.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Rusem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Rusem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Prognozy pogody trochę się posypały, jeżeli chodzi o wieczór i noc na Śląsku, bo synoptycy zapowiadają przelotny opad deszczu. Wczoraj też zapowiadali i nic z tego nie wyszło, więc może dzisiaj też się nam uda. Dzisiaj najchłodniej po zmroku w okolicach Zabrza, na termometrach 6 stopni, wiatr z północnego zachodu chwilami silniejszym może potęgować uczucie chłodu. Noc już ma być pogodna, bez opadów deszczu, a temperatura będzie osiągała około 12-13, może 14 stopni. Ciśnienie cały czas wysokie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: RMF Max.
4: RMF Max Śląsk.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Jak ten utwór pasuje idealnie. A, patę, patę. No właśnie, będziemy teraz patrzeć, bo wyobraźcie sobie, że już nie Świebodzin i nie Rio de Janeiro mają koronę najwyższej katolickiej figury. Teraz z inicjatywy polskich miliarderów wyrosł właśnie gigantyczny 55-metrowy pomnik Matki Boskiej. Kujawsko-Pomorskie, miejscowość Konotopia. I to tam właśnie znajduje się Matka Boska. I teraz nie jestem pewna, czy jest już nazwana, ale moim zdaniem no absolutnie powinna być po prostu najwyższa. No. 26 dzień maja to jest idealny dzień na takiego newsa. A za chwilkę więcej jeszcze prosto z naszego regionu zostańcie.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Uwaga, dzieci i rodzice! Nadchodzi najbardziej odjazdowy dzień dziecka w Centrum Handlowym Auchan Mikołów. Już 30 maja od 10 do 17 czeka na Was świat Little Tykes. Kolorowe miasteczko, tor kultowych autek Cozy Coupe, sportowe wyzwania i magiczne kino tipi. Darmowe atrakcje, mnóstwo zabawy i emocje, które dzieci zapamiętają na długo. Little Tykes. Świat małych odkrywców tylko w Centrum Handlowym Auchan Mikołów.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Lato, lato, lato,
7: czeka. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
8: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
9: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
10: To może być adres, którego właśnie szukasz. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji ogrody Andersa w Gliwicach. Już w sobotę 30 maja od 10 do 15 odwiedź nas przy ulicy Sowińskiego 104B. Specjalnie na ten dzień przygotowaliśmy promocyjną ofertę mieszkań. Przyjdź, zobacz mieszkania na żywo i porozmawiaj z doradcą. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
11: Dzień Dziecka plus Festiwal Klocków Connect równa się totalna eksplozja zabawy. Już 30 maja w Centrum Handlowym Auchan Sosnowiec. Strefa budowy, modele 3D, Treflandia, Roblox i konkursy z nagrodami. A do tego zrób zakupy za minimum 200 zł i odbierz darmowy zestaw mini klocków Connect. Start o 10. Więcej na auchansosnowiec.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Najlepiej zmiksowana playlista.
3: Say no more.
2: NF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
4: O 15 w RMF Max Śląsk. Czas na flash i prognozy pogody. To już teraz Adam Szostok. Zapraszam. Coraz więcej Polaków płaci wyższe podatki. W ubiegłym roku prawie 2,5 miliona osób wpadło w drugi próg podatkowy i zapłaciło wyższą 32-procentową stawkę. Wyliczył resort finansów. To o 0,5 miliona osób więcej niż w 2024 roku. Ile deklaracji PIT wpłynęło do fiskusa?
5: Około 25 milionów, z czego prawie 24 miliony to deklaracje elektroniczne. 6 milionów cyfrowych deklaracji zostało złożonych automatycznie, bez żadnej ingerencji podatnika. Wśród nich z pewnością wiele przypadków, w których można było skorzystać z ulg podatkowych, a tego nie zrobiliśmy. 35% deklaracji cyfrowych zostało złożonych w ciągu 5 minut.
4: To był Igor Skrzypek.
2: Słuchacie RMF Max Śląsk.
4: Zaczynam od Katowic, które do ekologicznych prac zatrudniły stworzenia, które są symbolem pracy, czyli pszczoły. W różnych częściach miasta już działają nowe ule. Przypominamy też, że już wcześniej Katowice postawiły na ekologiczne koszenie przy użyciu owiec.
6: Są to miejsca, które odpowiadają potrzebom też owiec, no bo tu mamy pracownika, do którego musimy dostosować lokalizację, w której ma wykonywać swoją pracę. Z drugiej strony chodzi o odpowiednią przestrzeń, żeby była ona odpowiednio duża, dzięki czemu te owce znajdą tam odpowiednią ilość pożywienia, no bo to jest taka sytuacja win-win. Z jednej strony my dajemy tym owcom wyżywienie, a z drugiej strony one nam koszą dany teren i dodatkowo jeszcze go nawożąc.
4: Mówił Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach. Łączna powierzchnia, którą skoszą owce przez cały sezon, wyniesie około 60 tysięcy metrów kwadratowych. Trwa budowa prawie 4 kilometrów nowej kanalizacji od ulicy Francuskiej do ulicy Ceglanej w Katowicach. Inwestycja obejmuje kanalizację sanitarną, grawitacyjną i tłoczną oraz tłocznię ścieków przy ulicy Trzech Stawów. Część prac wykonywana jest metodą bezwykopową, co ograniczy utrudnienia dla mieszkańców, ale utrudnień też nie brakuje, bo czasami piesi muszą sporo nadrabiać. Projekt warty jest ponad 7 milionów złotych i planowo zakończy się w lutym 2027 roku. Przypomnienie dla kinomaniaków jeszcze, już jutro ostatni dzień śląskich kin studyjnych. W ramach trzeciej edycji imprezy można było zobaczyć filmy fabularne i dokumenty, a jutro ostatnia okazja.
7: Zawsze mnie też interesują właśnie dokumentacja krajobrazu naszego, więc myślę, że takie unikatowe rzeczy jak najbardziej, myślę, można polecić, aczkolwiek są daleko, więc tu już sobie Państwo musicie wybrać. Dużo filmów fabularnych, polskich, europejskich, światowych, nagradzanych, raczej niekomercyjnych, też dla dzieci tam będzie kilka pozycji. Także jest czym wybierać.
4: Mówiła Urszula Biel, prezeska Śląskiego Towarzystwa Filmowego, a w tym roku wydarzenie objęło 17 kin i instytucji filmowych w 15 miastach w całym województwie śląskim. To wszystko w tym fleszu. Teraz Krzysiek Chwaliński i sport.
8: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
9: Na początek gorący Paryż, dziś tam 30 stopni w cieniu. No i właśnie w takich warunkach swój mecz pierwszej rundy na French Open przegrał Kamil Majchrzak. Polaka pokonał chilijski tenisista Alejandro Tabilo. Jan Urban w południe ogłosił powołania do piłkarskiej kadry na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią. Kapitanem kadry pozostaje Robert Lewandowski. Na zgrupowaniu pojawią się także Zieliński, Bednarek, Zalewski, Pietuszewski. Mówiliśmy wam o nowych postaciach w reprezentacji. Zatem kogo zabraknie?
10: Zabrakło miejsca m.in. dla Łukasza Skorupskiego, Matiego Kasza, Kuba Modera czy Krzysztofa Piątka oraz dla kilku utalentowanych młodzieżowców, o których się mówiło w kontekście powołania Wojciecha Mońki, Antoniego Kozubala z Lecha czy Marcela Reguły z Zagłębia.
9: Mówił Cezary Dziwiszek. Startują półfinały Basket Ligi. Wieczorem Arka Gdynia zmierzy się z Zastalem Zielona Góra.
8: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
4: Jeszcze przez kilka godzin na Śląsku możemy się cieszyć temperaturami na poziomie 25-26 stopni. A co będzie dalej wieczorem i nocą? Najbardziej pesymistycznie nastawieni synoptycy prognozują przelotne opady deszczu i pochmurne niebo. Najchłodniej po zmroku będzie w Zabrzu. Tam na termometrach nieco powyżej 6 kresek. Wiatr z północnego zachodu w całym regionie może się dawać we znaki w porywach do 25 km na godzinę, a noc już ma być bezchmurna, trochę cieplejsza, z temperaturą sięgającą nawet 14 stopni.
2: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Gdyby was dziś szef wyprowadził z równowagi, to teraz kojące... chóry cierpliwości. Tame Impala, Jenny na start, za momencik Dawid Podsiadło i jego nowy sezon. Ania Wojtkowiak, cześć po trzeciej.

0: słuchają wiatr w żagle. To Alok i Khalid. Przy tej pogodzie to już tylko uruchamiają się letnie skojarzenia. Dive into me za nami w RMF Max. Które święto jest najpopularniejsze? Dzień mamy, dzień dziecka czy dzień taty? No najczęściej celebrujemy dzień mamy, czyli dzisiaj. Większość Polaków mówi, że chce zmieścić się w budżecie do 300 zł, obchodząc takie święto. Ale żeby było śmieszniej, to jest w ogóle zaskoczenie. Uwaga! Dla swoich mam niespełna 300 zł planuje przeznaczyć 59% Polaków, a dla ojców 69%. Na tatów jednak więcej z nas wydaje pieniądze. Jestem w szoku, aczkolwiek my dzisiaj rozdajemy gadżety właśnie za teksty najlepsze waszych mam. I to już zaraz.
1: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Reklama.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
4: Dzień mamy w

Poznaj bliżej nową francuską od Atal, znanego dewelopera. Teraz pod nowym szyldem ten sam dobry adres, łączący wygodę miejskiego życia i bliskość terenów zielonych Muchowca. Już 30 maja, dzień otwarty osiedla Atal Nowa Francuska w Katowicach. Specjalnie z tej okazji promocyjna oferta mieszkań. Zobacz je na żywo, porozmawiaj z doradcą i wybierz swój nowy adres w Katowicach. Czekamy na Ciebie przy ulicy Szybowcowej 15. Szczegóły na nowafrancuska.pl.

0: Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Bądźcie gotowi na

0: RMF Max.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
3: I po reklamie.
4: RMF Max.
0: RMF Max Śląsk.

0: Będziemy mieli bilety na niego, na Pitbulla, który przyjeżdża w tym roku do Polski. Ale to jeszcze nie teraz. Spokojnie. Najpierw zajmujemy się mamami, bo to dzisiaj dzień mamy i dlatego prosimy was, żebyście nagrywali głosówki z ulubionymi tekstami waszych mam. No to Kacper na początek.
1: Ja uwielbiałem tekst swojej mamy, jak mówiła zawsze, że będziesz miał 18 lat, będziesz sobie robił, co chciał. Jak skończyłem 18, to zmienił się po prostu tekst. Jak będziesz mieszkał u siebie, albo jak się wyprowadzisz, no to właśnie tego typu.
0: Właśnie tak to jest najczęściej z mamami. Klaudia, jeszcze na dodatek.
2: Wie mojej mamie, że nie mam czasu, to ona odpowiada mi, to sobie kup wózek zawczasu.
0: No i widzicie, i to jest najlepszy dowód na to, że mamy w nas wierzą tymi wszystkimi tekstami. No wierzą, że i będzie nas stać na mieszkanie, i na wózek. A dla was to w tej chwili lecą gadżety od RMF Max. Nagrywajcie ulubione teksty swoich mam na Messengerze RMF Max w głosówkach.

0: Gorący klimat zrobiła nam Bibi Rexa i David Guetta. No tak gorący jak wczoraj w Londynie. Najwyższa wiosenna temperatura w historii całego Londynu została wczoraj odnotowana, 34,8 stopnia Celsjusza. To sprawdźmy, co dzisiaj będzie u nas działo się w okolicy. Już za moment prognoza pogody, a tuż po niej Artemar.
1: Reklama.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Planujesz spotkanie biznesowe, imprezę albo integrację dla swoich pracowników? Zaskocz ich warsztatami kulinarnymi w pracowni smaku Jolanty Klesser. Ponad 200 metrów kwadratowych industrialnej przestrzeni oraz nietuzinkowego podejścia do gotowania na profesjonalnym sprzęcie firmy Smeg. Znakomita integracja, zabawa oraz uczta dla ciała i ducha. Razem przyrządźcie wyjątkową kolację pod okiem prawdziwych szefów kuchni. Katowice, ulica Kościuszki 12, oficyna 9, www.pracowniasmaku.com.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: To może być adres, którego właśnie szukasz. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji ogrody Andersa w Gliwicach. Już w sobotę 30 maja od 10 do 15. Odwiedź nas przy ulicy Sowińskiego 104B. Specjalnie na ten dzień przygotowaliśmy promocyjną ofertę mieszkań. Przyjdź zobacz mieszkania na żywo i porozmawiaj z doradcą. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
13: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
14: Citroen.
15: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
16: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
15: No, ładne kwiatki.
16: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
17: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
18: I po reklamie.
19: Jeszcze przez kilka godzin na Śląsku możemy się cieszyć temperaturami na poziomie 25-26 stopni. A co będzie dalej wieczorem i nocą? Najbardziej pesymistycznie nastawieni synoptycy prognozują przelotne opady deszczu i pochmurne niebo. Najchłodniej po zmroku będzie w Zabrzu. Tam na termometrach nieco powyżej 6 kresek. Wiatr z północnego zachodu w całym regionie może się dawać we znaki w porywach do 25 km na godzinę, a noc już ma być bezchmurna, trochę cieplejsza, z temperaturą sięgającą nawet 14 stopni.
20: RMF Max. RMF Max Śląsk.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

przyjemne, dobre, muzyczne paliwko, czyli Eminem i Houdini w RMF Max. Mkniemy do przodu z tym wtorkiem. Nowa era Ferrari, słuchajcie, się szykuje. Pokazano właśnie pierwszego pełnego elektryka. Elektryczne Ferrari, rozumiecie? No, może niektórym brakować tego charakterystycznego dźwięku silnika, ale jedno trzeba im oddać. Trzymają poziom. To jest kolejny model Ferrari, na którym mnie nie stać. Także wszystko się zgadza.

0: Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: Lato, lato, lato,
9: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
11: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
12: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
13: Realne kompetencje i umiejętności w czasach dynamicznych zmian i zagrożeń. Współczesne systemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Nowoczesna flota dronów. Ratownictwo taktyczne. Cyberbezpieczeństwo. 25 lat Akademii w Nysie. Dołącz do zespołu przyszłości. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz.
14: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Sauga.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: I po reklamie.
3: 16 to najwyższy czas w RMF Max Śląsk na najnowszy flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Rodzice dzieci chorych onkologicznie i przewlekle będą mogli skorzystać z wydłużonego o 60 dni okresu, w którym przysługiwał im będzie zasiłek opiekuńczy. Teraz mają prawo do tylu dni, co rodzice innych dzieci.
4: Bo obok profesjonalnej terapii, obok dobrych leków, obok możliwości współczesnej medycyny, nie ma rzeczy ważniejszej dla chorego dziecka niż obecność kochającego rodzica.
3: Mówiła szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. To rozwiązanie będzie musiało najpierw przejść drogę prawną.
5: Słuchacie RMF Max Śląsk.
3: Likwidacja bramek poboru opłat na zachodnim odcinku A4 może kosztować ponad 7 milionów złotych, wynika z informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Opłaty na nich były pobierane w latach 2012-2023. Teraz oferty są analizowane. GDD KIA chce podpisać umowę w czwartym kwartale bieżącego roku. Wykonawca będzie miał 5 miesięcy na projekty i pozwolenia, a potem 7 na zlikwidowanie bramek. 15 marca przyszłego roku wygaśnie koncesja na eksploatację odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków, którą ma spółka Stal Eksport Autostrada Małopolska. Droga przejdzie pod zarząd GDD KIA, co oznacza, że i ona stanie się wówczas bezpłatna poza ruchem ciężarowym. Sosnowiec walczy z niżem demograficznym i szykuje nowe świadczenia dla rodzin. Będzie to jednorazowe maluszkowe, które ma wspierać młodych rodziców. Projekt uchwały trafił już do Rady Miejskiej.
6: Chcemy, żeby rodziny mogły otrzymać 1000 zł, gdy urodzi się drugie dziecko, natomiast gdy urodzi się trzecie dziecko i kolejne, wtedy chcielibyśmy, aby była ta kwota wypłacona w wysokości 10 tysięcy złotych. Pieniądze te będą wypłacane bez sprawdzenia dochodu. Tak naprawdę chodzi o to, aby w tym pierwszym okresie po prostu wspomóc rodziny tymi środkami.
7: Uważam, że to jest duża suma. Także każda matka powinna się zastanowić, przemyśleć i rodzić, rodzić, jeszcze raz rodzić.
3: Mówił Krzysztof Polaczkiewicz z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Sosnowcu. Polscy naukowcy uzyskali amerykański patent na nowy oksygenator krwi OxyFlame, który może stać się następcą ECMO. Rozwiązanie opracowane m.in. przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ma usprawnić pozaustrojową wymianę gazową u ciężko chorych pacjentów. Według opisu wynalazku urządzenie ma umożliwiać efektywniejszą wymianę tlenu i dwutlenku węgla przy użyciu organicznej membrany. Urządzenie może znaleźć zastosowanie m.in. w intensywnej terapii, kardiochirurgii oraz nowoczesnych systemach ECMO. I na koniec, w holu Śląskiego Parku Nauki już od dziś możecie oglądać wystawę prac Dariusza Kocurka, artysty, grafika, ilustratora i fotografa. Tym razem przygotował autorską wędrówkę po postapokaliptycznym Śląsku. Na wystawie w Parku Nauki zobaczycie znajome śląskie huty, kopalnie i familoki w zupełnie nowym, mrocznym wydaniu. To industrialna melancholia spotykająca się z wizją końca świata. Co synoptycy mają do powiedzenia na temat nocy z wtorku na środę na Śląsku? Sprawdzamy. Ma być dosyć chłodno, miejscami nawet z przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza w okolicach Katowic i Tychów. Najchłodniej w regionie, na termometrach zobaczymy około 6 stopni i tak będzie w Zabrzu. Wiatr cały czas jeszcze obecny, z północnego zachodu, chwilami silniejszy, może potęgować uczucie chłodu, kiedy będzie się rozpędzał do 25 km na godzinę. A nocą niebo się rozpogodzi, ciśnienie pozostanie wysokie i już nie będzie padać.
8: Mam nadzieję, że o tej porze czekają Was już tylko przyjemności. Muzycznie na pewno tak będzie. Ania Wojtkowiak, witajcie w RMF Max. Kaigo na start za chwilkę. Andy Dust i Socaria. Hello!

pośpiewane w drodze z pracy do domu to Andy, Dust i Zakaria w RMF Max. A jeśli nie lubicie powrotów do domu, ale z wakacji, no to może to być jakiś sposób. Nie mówię, że go polecam, ale uwaga, samolot nagle zmienił kurs, ponieważ w luku bagażowym działał powerbank, który był podłączony do urządzenia. Samolot wracający z Egiptu do Wielkiej Brytanii musiał nagle skręcić i zatrzymać się na chwilę we Włoszech. Pasażerowie oczywiście umieszczeni w hotelu, więc teoretycznie przyjemna sprawa. Chociaż raczej kosztowna, jeśli chodzi o przedłużanie sobie wakacji. Więc nie polecam wkładać powerbanku do bagażu rejestrowanego. To są nowe, ostrzejsze przepisy, które są już w bardzo wielu liniach lotniczych. Tylko polecam wysłać hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em, bo w ten sposób wchodzicie do zabawy o ponad 14 tysięcy. Jutro rozdajemy te pieniądze na wakacje i to długie, jak znalazł. 7327 SMS o treści MAX.

0: Lato i z głośnika, i za oknem to modelki włodarski w RMF Max. Lubię cię jak lato. No a my lubimy teksty naszych mam, bez względu na to, co one oznaczają. Dzisiaj nagrywacie głosówki na Messengerze RMF Max i za chwilkę będziemy rozdawać gadżety za te najpopularniejsze, najlepsze teksty od waszej mamy. Nigdzie nie odchodźcie. RMF Max.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Poznaj bliżej nową francuską od Atal, znanego dewelopera. Teraz pod nowym szyldem ten sam dobry adres, łączący wygodę miejskiego życia i bliskość terenów zielonych Muchowca. Już 30 maja, dzień otwarty osiedla Atal Nowa Francuska w Katowicach. Specjalnie z tej okazji promocyjna oferta mieszkań. Zobacz je na żywo, porozmawiaj z doradcą i wybierz swój nowy adres w Katowicach. Czekamy na ciebie przy ulicy Szybowcowej 15. Szczegóły na nowafrancuska.pl.
6: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
7: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
8: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
7: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
8: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
9: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
10: W drugiej alejce po prawej.
9: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
10: A, to prawda.
9: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
10: No jasne.
11: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Jedziemy!
13: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
14: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: trochę chillu, trochę nostalgii, to Gotham i Metzner w RMF Max. A dzisiaj, no nie wiem czy chill, ale nostalgia na pewno, jeśli chodzi właśnie o teksty waszych mam. Chociaż w tym przypadku trzymajcie się mocno, nagrała się nam Krystyna.
1: Moja mama zawsze przekornie mi mówiła, że zobaczysz, jak świnia niebo. Nigdy nie wiedziałam, o co chodzi w tym tekście, po czym dowiedziałam się, że świnie nie potrafią patrzeć do góry.
0: Krysiu, ja ci chcę z góry powiedzieć, że dostajesz gadżety od RMF Max. Asia, Asia też jest mocna.
2: Moja mama ma ulubione powiedzenie, chce coś zaproponować, a mówi, ty tego nie chcesz, nie? Nie chcesz.
0: Asia, nie chcesz gadżetów od RMF Max, nie? Nie chcesz? Nie chcesz? Pozdrawiamy wszystkie mamy. To Sombri, Back to Friends.

0: Keisha i Bob Sinclair. Jakbyście się zastanawiali, co to takiego, to mówię nowość w RMF Max. I can't wait. I to też mówię w kontekście tego, że jutro się słyszymy po godzinie 13, a na razie przyszło mi się pożegnać, bo już powolutku ekipa kanału nadawczego tutaj się szykuje i będzie miło. Ania Wojtkowiak, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za wspólne popołudnie. Słyszymy się jutro znowu po godzinie 13. Pozdrówcie Wasze mamy. Pa!
1: Reklama. Hejka, tu Nita. Właśnie przyjechaliśmy z pierwszego pociągu Erste Wiedeński i szykujemy się na kolejny. Dawno się tyle nie wygłupiałam i nie pośpiewałam z ludźmi. To było coś naprawdę ekstra. A w Wiedniu czekało na nas tyle niespodzianek, że aż trudno je wszystkie wymienić. Poznałam naprawdę super ekipę. A szkoda, że to był tylko weekend. Wy też musicie się załapać na pokład kolejnego pociągu Erste Wiedeński. Wystarczy, że dacie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. No, i zobaczycie, jak będzie fajnie. Szczegóły na rmfmax.pl.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
5: Toyota Czajka zaprasza do salonów w Bytomiu i Chorzowie. toyotaczajka.pl.
6: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
7: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
6: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
7: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
6: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
7: No.
8: Dzień mamy w Media

0: Co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
3: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Co synoptycy mają do powiedzenia na temat nocy z wtorku na środę na Śląsku? Sprawdzamy. Ma być dosyć chłodno, miejscami nawet z przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza w okolicach Katowic i Tychów. Najchłodniej w regionie, na termometrach zobaczymy około 6 stopni i tak będzie w Zabrzu. Wiatr cały czas jeszcze obecny z północnego zachodu, chwilami silniejszy, może potęgować uczucie chłodu, kiedy będzie się rozpędzał do 25 km na godzinę. A nocą niebo się rozpogodzi, ciśnienie pozostanie wysokie i już nie będzie padać.
5: RMF Max.
6: RMF Max Śląsk.
7: Two ships in the night.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Hey!

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: architektura, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, nowoczesne technologie i projekty, zrównoważony rozwój i współpraca z przemysłem. 25 lat Akademii w Nysie. Łącz kompetencje z praktyką. Stań się częścią biznesowej elity. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz. To może być adres, którego właśnie szukasz. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Andersa w Gliwicach. Już w sobotę 30 maja od 10 do 15 odwiedź nas przy ulicy Sowińskiego 104B. Specjalnie na ten dzień przygotowaliśmy promocyjną ofertę mieszkań. Przyjdź, zobacz mieszkania na żywo i porozmawiaj z doradcą. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257, www.autozięba.eu.
3: Kastorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
6: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
7: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
6: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
7: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Co ty taki zakręcony?
12: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
11: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
12: Co? Tak szybko?
11: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
12: Czekaj.
11: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na TEP.pl.
12: TEP Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
11: TEP Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
13: I po reklamie.

0: Śląsk 88 i 1 FM.
1: Jest już 17, przed nami flash i najnowsza prognoza pogody w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. A na początek Peaky Blinders wracają, trwają prace przy nowej odsłonie serialu. Zdjęcia powstają właśnie w brytyjskim Birmingham. Charlesa Shelby'ego, syna Tomiego, zagra gwiazda Stranger Things, Charlie Heaton. Głównym bohaterem będzie Duke Shelby, również syn Tomiego, gra go Jamie Bell. Scenariusz ponownie napisał Steven Knight, który zapowiada, to nowy rozdział Peaky Blinders. Birmingham powstaje z popiołów, a stery przejmują nowe pokolenia Shelby'ch i będzie to jazda bez trzymanki. Akcja będzie się rozgrywać w Birmingham w latach 50.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: Podczas popołudniowego spaceru można już podziwiać. Remont trwał niemal rok, wymagał sporo pracy, ale już jest. Mowa o zakończonym remoncie sceny amfiteatru w katowickim Parku Zadole. Nasz reporter Amadeusz Biurkowski zna więcej szczegółów na ten temat. Powiedz, co tam się zmieniło.
2: Zmieniło się dużo, bo teraz do dyspozycji mieszkańców jest nowa scena, jak i platforma widokowa. Wszystko to na 200 metrach kwadratowych. Aby poprawić akustykę, tylna ściana sceny została wygłuszona. Remont kosztował ponad 600 tysięcy złotych i trwał od września ubiegłego roku. Za inwestycją optowali mieszkańcy, którzy taki pomysł zgłosili w ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego.
1: Zmieniamy teraz temat i przenosimy się do Gliwic. Tam trwa modernizacja parku przy ogrodach działkowych Radość na ulicy Góry Chełmskiej. Miejski Zarząd Usług Komunalnych z funduszy unijnych realizuje tam prace, które obejmują remont alejki, budowę ścieżki wokół stawu, oczyszczenie zbiornika i nasadzenia zieleni. Inwestycja wzbogaci też teren o nowe oświetlenie i małą architekturę. W ramach projektu rusza kampania edukacyjna Przylądek Zielonej Radości, a w tym konkurs dla dzieci na najciekawszy zielnik. Muzeum Śląskie ogłosiło przetarg na rewitalizację terenów po dawnej kopalni Katowice. Dzięki wsparciu funduszy europejskich zabytkowe budynki nieużytkowane od 1999 roku odzyskają dawny blask, jednocześnie zachowując swój unikatowy postindustrialny charakter. Prace mają ruszyć po wakacjach.
3: Ta rewitalizacja potrwa do 29 roku, więc na stulecie muzeum będziemy już mieli nie tylko dokończoną rewitalizację pokopalnianych obiektów, ale przede wszystkim dokończoną katowicką strefę kultury, bo to jest ostatni fragment, który jest brakujący dla tego zespołu, na jaki nie porwało się żadne inne miasto w Polsce i w Europie Środkowej po 1989 roku, żeby stworzyć tak niezwykłą dzielnicę kulturalną.
1: Mówił Łukasz Galusek, dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach. Na koniec jeszcze czekamy na ciąg dalszy 7. edycji budżetu obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej. W puli na nowe inwestycje 6 300 000 zł, a projekty można było składać do niedzieli i wpłynęło rekordowe 115 wniosków. Na weryfikację urzędnicy dają sobie czas do 23 lipca, a potem wrześniowe głosowanie.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
1: Specy od pogody zapowiadają całkiem ciepłą noc na Śląsku, na termometrach w regionie nawet 13 stopni. Niebo będzie bezchmurne, wiatr już słabszy, a ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. A w środę pogoda też ma dopisać. Przeważnie słonecznie, bez opadów, temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie nawet do 24 stopni. Wiatr może chwilami być silniejszy, ale nie powinien przeszkadzać. A to była prognoza pogody w RMF Max. Do usłyszenia.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. RMF Max.
4: Gdyby moja mama słuchała radia, powiedziałbym wszystkiego najlepszego, mamo. Ale wiem, że nie słucha, więc mówię wszystkiego najlepszego innym mamom.
5: Wszystkim mamom życzymy wszystkiego najlepszego i wszystkim Filipom. Ty wiesz w ogóle, że Filip dzisiaj ma imieniny?
4: Jaki Filip? Który? Filip?
5: No każdy Filip.
4: Każdy Filip?
5: Nawet książę Filip ma dzisiaj imieniny, więc wszystkim Filipom również wszystkiego najlepszego. Wiem, że jesteście pominięci.
4: W takim razie prawie wszystkim Filipom dziś życzymy wszystkiego, co najlepsze. A tu z wami Michał Siwek i...
5: Kliber. Filip. Bonjour.

0: Co za piękny dzień do słuchania RMF Max. Wspaniały jest, najlepszy.
1: Nie mamy lepszego dnia niż dzień mamy na słuchanie RMF Max. Wszystkim mamom jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Ale to jest właśnie też temat do dzisiejszej piosenki, moi drodzy.
0: Piosenka.
1: Bo my układamy piosenkę na temat tego, co wy do nas napiszecie na Messenger RMF Max. A dzisiaj pytanie brzmi... Panie Michale?
0: Co masz dzięki mamie?
1: Właśnie to... Na to pytanie musicie nam odpowiedzieć na Messenger RMF Max, a my potem z tego ułożymy piosenkę. Im trudniej będzie, tym dla nas będzie trudniej, ale lepiej.
0: I teraz tak, piszemy tą piosenkę na cztery ręce, dwie moje i dwie Filipa. Aha. I puszczamy ją w RMF Max i w tej piosence umieścimy absolutnie każdą wiadomość, jaka przyjdzie do nas na Messenger RMF Max, więc piszcie śmiało, co masz dzięki mamie. RMF Max. No bo coś masz, tak?

0: Dla wszystkich mam i nie tylko dla wszystkich tych, którzy są fanami po prostu Alexa Urena, Fever Dream w RMF Max na 18 minut po godzinie 17. Tymczasem ważne informacje ze słońca. No ale no tak, ale
1: to,
0: prawda?
1: To są ważne informacje.
0: To są ważne informacje.
1: Dostaliśmy niedawno informację, że czekają nas, uwaga, nie jedno, nie dwa, ale trzy zaćmienia słońca i one nastąpią rok po roku, a jedno będzie widoczne nawet z Polski już w tym roku.
0: No właśnie, a za poprzedniej władzy to ile było zaćmień?
1: No właśnie.
0: Proszę bardzo.
1: I sami sobie odpowiedzcie na pytanie.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej masz.
3: Centrum Aktywności Studenckiej. Kompleks sportowy z pierwszym w Polsce inteligentnym stadionem. 25 lat Akademii w Nysie. Dołącz do drużyny przyszłości. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz. Projekt dofinansowany z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Z zachowaniem równości szans, dostępności i zrównoważonego rozwoju. Poznaj bliżej nową francuską od Atal, znanego dewelopera. Teraz pod nowym szyldem ten sam dobry adres, łączący wygodę miejskiego życia i bliskość terenów zielonych Muchowca. Już 30 maja, dzień otwarty osiedla Atal Nowa Francuska w Katowicach. Specjalnie z tej okazji promocyjna oferta mieszkań. Zobacz je na żywo, porozmawiaj z doradcą i wybierz swój nowy adres w Katowicach. Czekamy na Ciebie przy ulicy Szybowcowej 15. Szczegóły na nowafrancuska.pl.
4: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
6: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
6: Też bądź pierwszy.
7: Świeże hity.
6: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
7: Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: I po reklamie.

0: ale to fajnie wjeżdża we wtorek. Tak działają po prostu hity na maksa. Wletkaj 2 dni i 17.31. To jest najwyższy czas, żeby wam przedstawić nowość w kanale nadawczym.
1: A to jest Olivia Rodrigo, czyli dziewczyna, w której zakochał się cały świat już jakiś czas temu i nadchodzi jej kolejny album i ten album jest zapowiedziany właśnie przez ten single Drop Dead, który za krótką chwilkę takim płynnym strumieniem uda się do waszego ucha.
0: Wow, pięknie to powiedział. Wszyscy fani piłkarscy również mogą kojarzyć Olivię Rodrigo, ponieważ to właśnie jej logo wyświetliło się na koszulkach FC Barcelony w meczu z Realem Madryt.
1: Tak, w ogóle, bo fani piłkarscy właśnie mają problem, bo oni muszą udawać, że nie słuchają takiej muzyki.
0: A słuchają, słuchają.
1: A tak naprawdę słuchają i my o tym dobrze wiemy.
0: Więc słuchają,
1: proszę
0: bardzo,
1: dziękuję. To również dla was. Olivia Rodrigo, Drop Dead. To jest nowe.

0: rośnie temperatura i to nie chodzi o to, że rośnie, bo takie super piosenki są i że ona tak rośnie od tych piosenek. Nie, ona po prostu rośnie, jest coraz goręcej, wieje, są nawet ostrzeżenia IMGW, więc posłuchajcie prognozy pogody za momencik, żeby znać szczegóły.
1: 17:38 w tym momencie na zegarach. Za chwilę nie tylko pogoda, ale także piosenka o mamach. Więc jeżeli wysyłałeś coś na Messenger RMF Max, to już za chwilę będzie to również w piosence o mamie.
0: O mamach.
1: Mama! Mama!
2: Reklama. Uwaga, dzieci i rodzice! Nadchodzi najbardziej odjazdowy Dzień Dziecka w Centrum Handlowym Auchan Mikołów. Już 30 maja od 10 do 17 czeka na Was świat Little Tykes. Kolorowe miasteczko, tor kultowych autek Cozy Coupe, sportowe wyzwania i magiczne kino tipi. Darmowe atrakcje, mnóstwo zabawy i emocje, które dzieci zapamiętają na długo. Little Tykes. Świat małych odkrywców tylko w Centrum Handlowym Auchan Mikołów.
3: To może być adres, którego właśnie szukasz. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji ogrody Andersa w Gliwicach. Już w sobotę 30 maja od 10 do 15 odwiedź nas przy ulicy Sowińskiego 104B. Specjalnie na ten dzień przygotowaliśmy promocyjną ofertę mieszkań. Przyjdź, zobacz mieszkania na żywo i porozmawiaj z doradcą. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
7: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: Śnieżno-biały uśmiech stad wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
9: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
10: Zaprawy?
9: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
10: No, dobrej jakości.
9: A jaka?
10: No, niedroga.
9: I dokąd po nią pojedziemy?
10: Do Bricomana.
11: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: I po reklamie.

Specy od pogody zapowiadają całkiem ciepłą noc na Śląsku, na termometrach w regionie nawet 13 stopni. Niebo będzie bezchmurne, wiatr już słabszy, a ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. A w środę pogoda też ma dopisać. Przeważnie słonecznie, bez opadów, temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie nawet do 24 stopni. Wiatr może chwilami być silniejszy, ale nie powinien przeszkadzać. A to była prognoza pogody w RMF Max. Do usłyszenia.

0: Pink Panthers, Zara Larsson, 17:49 w RMF Max i zasypaliście nas słowami, jakie opisują po prostu wasze mamy, bo był i pedantyzm, i były białe zęby, ADHD też się pojawiło.
1: Tak, ale do tego stopnia było tego dużo, drodzy państwo, że ta piosenka tworzy się jeszcze dosłownie w tej chwili i...
0: Bo to nie jest tak jak z obiadem u mamy, nie, że on jest gotowy zawsze, że on zawsze będzie.
1: Nie, my to dopiero musieliśmy napisać, my to musieliśmy stworzyć, to nie jest takie proste, ale dobra, mamy to. Mamy to,
0: dawaj
1: jest potwierdzenie, to jest piosenka o mamach i o tym, co my od nich...
0: Dostaliśmy.
1: Mamy.
0: Mamy od mamy, no jasne.
1: Bo dzień mamy.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: to Oli Mers w RMF Max i Lada Moment, drodzy Państwo, flash informacyjny i Lada Moment prognoza pogody i wszystkie informacje, których potrzebujecie i ani jednej więcej nie będziecie potrzebować.
1: I jeżeli jedziecie samochodem sobie, to ja bym nie wysiadał, poczekałbym do flesza, żeby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami. To jest jak... To jest jak scrollowanie Instagrama, TikToka, tylko że nie musicie ruszać paluszkiem.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Uwaga, dzieci i rodzice! Nadchodzi najbardziej odjazdowy dzień dziecka w Centrum Handlowym Auchan Bielsko-Biała. Już 30 maja od 10 do 17 czeka na Was świat Little Tykes. Kolorowe miasteczko, tor kultowych autek Cozy Coupe, sportowe wyzwania i magiczne kino tipi. Darmowe atrakcje, mnóstwo zabawy i emocje, które dzieci zapamiętają na długo. Little Tykes. Świat małych odkrywców tylko w Centrum Handlowym Auchan Bielsko-Biała.
7: Lato, lato, lato, czekam.
8: A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
9: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale Ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
10: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
11: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: I po reklamie.

0: 98 1 FM.
1: Najważniejsze informacje ze Śląska, tak żeby nic was nie ominęło, już teraz we fleszu w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Blisko 2,5 miliona złotych będzie kosztowała modernizacja katowickiego tunelu i kopuły na rondzie generała Ziętka. A więcej informacji na temat tej inwestycji ma nasz reporter. Posłuchajcie o szczegółach.
2: Inwestycja jest konieczna, bo tunel pracuje nieprzerwanie od 2006 roku, a więc od kiedy obiekt został oddany do użytku. W planach jest m.in. remont systemów odpowiedzialnych za wentylację, łączność i oświetlenie. Tunel pod rondem to jeden z kluczowych obiektów w Katowicach, którym każdej doby przejeżdża blisko 90 tysięcy samochodów. Inwestycja ma kosztować prawie 1,5 miliona złotych.
1: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski. Zwierzogranie musi poczekać. Sztandarowa impreza na rzecz walki z bezdomnością zwierząt, w tym finansowanie zabiegów sterylizacji i zakup sprzętu, którą pierwotnie po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki miano zorganizować 14 czerwca, jednak została przesunięta na bliżej nieokreślony jeszcze termin. Fundacja Tym Litewka w trosce o dobrą jakość przedsięwzięcia i ze zrozumiałym brakiem wielkiej ochoty na huczne świętowanie odwołała zaproponowany czerwcowy termin. O nowym terminie poinformują, gdy będą już gotowi na zorganizowanie kolejnej odsłony akcji.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: W Bytomiu powstał zespół szkół mistrzostwa sportowego, który połączył szkołę podstawową imienia Szafranka oraz piąte liceum ogólnokształcące imienia Skolimowskiej. Radni podjęli decyzję podczas sesji Rady Miasta. Ma to usprawnić zarządzanie i umożliwić młodym sportowcom ciągłość edukacji w wybranych dyscyplinach sportowych. Obecnie w podstawówce uczy się około 600 uczniów, a w liceum 250. Trzymamy kciuki, żeby przełożyło się to również na jeszcze lepsze wyniki sportowe. A w Sosnowcu wystartował Tydzień Dziecka. Aż do niedzieli na najmłodszych czekają atrakcje w niemal każdym zakątku miasta z bardzo młodzieżowym motywem przewodnim.
3: Bardzo popularna aktualnie wśród dzieci i młodzieży. Jest to tematyka K-popowa, czyli związana przede wszystkim z muzyką z Korei Południowej, która jest aktualnie bardzo popularna wśród młodzieży. Tam są idole, którzy cieszą się ogromną popularnością. Jest to moda, jest to tak zwany fandom, są to spotkania fanów różnych zespołów, choreografie taneczne i ogólnie takie silne poczucie fajnej wspólnoty, fajnego zainteresowania, fajnego hobby.
1: Tłumaczył Piotr Pluta z Urzędu Miasta w Sosnowcu. I na koniec, czy wesołe jest życie staruszka? No, różnie bywa, szczególnie, że polska emerytura raczej nie wystarcza na jesień życia, na przykład na Zanzibarze. Na Śląsku mamy blisko 900 tysięcy osób pobierających emeryturę, to dane z 6 tutejszych oddziałów ZUS-u.
4: Wie pan, to już jest bliżej grobu, ciągle się liczy. No i to jest nie bardzo przyjemne, bo to się myśli, że no...
5: Tak, ale dla mnie to jest wymarzone, bo ja pracowałam w szkole z dziećmi, ten szum, to wszystko, to dobrze, że odeszłam już.
1: Mówili śląscy emeryci. I tą informacją kończymy nasz flash. Słuchacie RMF Max Śląsk.
0: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
1: Specjaliści od pogody mówią, że dzisiaj wszyscy będziemy spać przy otwartych oknach, bo zapowiada się wyjątkowo ciepła noc na Śląsku. Na termometrach zobaczymy od 13 stopni w Zabrzu do 14 w Katowicach i w Tychach. Niebo ma być bez chmur, wiatr słaby, więc warunki do snu idealne, a w środę pogoda znowu dopisze. Ma być przeważnie słonecznie, bez opadów deszczu, a temperatura w tym najcieplejszym momencie dnia wzrośnie nawet do 24-25 kresek. Ciśnienie cały czas jeszcze pozostaje wysokie.

0: 5 minut po godzinie 18, cały czas RMF Max, cały czas kanał nadawczy i bilety na ING Silesia Beach, festiwal, który już niedługo zacznie się i będzie na pewno rozgrzewał do czerwoności parkiety i świadomość ludzi. Świadomość, jakie ja słowo w ogóle użyłem.
1: Ty jak zbudujesz zdanie, Filip, to nie wiadomo, kiedy ono się do końca skończy. W sensie ono może trwać gdzieś do 22.
0: To nawet jest... ja nie wiem kiedy.
2: Ja się staram powiedzieć.
1: A ja się staram jakoś tak podsumować. Chodzi o to, że będziemy rozdawać bilety na ten ING Silesia Beach Festival, więc zostańcie z nami.

0: Co za ekipa dziś wieczorem w RMF Max? Zed i John Bellion w numerze Beautiful Now, a tutaj w studiu jeszcze ja i Filip. I wśród nas tutaj obecne bilety na ING Silesia Beats, jeden z najcudowniejszych festiwali tego lata. 12-13 czerwca, Park Śląski.
1: Ludzie, kogo tam nie będzie? Będą naprawdę topowi artyści. Między innymi pojawi się on, czyli Jason Derulo, znany bardziej jako Jason Derulo. I właśnie to będzie wasze zadanie. Posłuchajcie, jak brzmi Jason Derulo.

0: Jeszcze raz, jak, kto będzie?
1: To będzie Jason Derulo.
0: Wyśpiewajcie swoje imię i skąd jesteście na Messengerze RMF Max. Najpiękniejszy przykład Jason Oderulowania zgarnia szansę na zawalczenie o te wyjściówki.
1: Czy
0: na antenie
1: przykład?
0: RMF Max, oczywiście, że możesz.
1: Filip z Tomaszowa.
0: Na takie właśnie przykłady czekamy. Messenger RMF Max, głosówkę tam zostawcie, jeżeli chcecie zawalczyć o wejściówki na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca.

0: All the time w RMF Max, 20 minut, szybkie numery, bo my też jesteśmy szybkie chłopaki, szybkie samochody, wszystko szybko robimy i szybkie informacje to właśnie
1: ty na skuterze przyjechałeś, jakie samochody szybkie?
0: O czym to jest motocykl.
1: To jest skuter, Filip, to się nie rozpędza dalej niż do 40 na godzinę.
0: To jest motocykl, zostaw go w spokoju. Elektryczny, tak, dobra, powiedziałem to. Cichy, fajny, ekologiczny.
1: No, cieszę się, że to mamy za sobą. Teraz Kielce. Kielce, tam się dzieją ważne rzeczy. Kielce mogą być z siebie dumne, bo Kielce będą miały własną wersję Monopoli.
0: Brawo, ale nie kupujcie dworca, bo na kieleckim to wieje. Reklama.
2: Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Realne kompetencje i umiejętności. Symulacyjny oddział szpitalny to rzeczywistość, w której możesz ratować życie. 25 lat Akademii w Nysie. Dołącz do zespołu przyszłości. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz.
3: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TB Edukacja.
2: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. TB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
2: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: I po reklamie.

0: White pięknie śpiewa, ale nie śpiewa tak pięknie jak Jason Derulo, który się pojawi na ING Silesia Beach już między 12. A ty go puściłeś już?
1: No.
2: Ale bo on ci przerwał, to dokończ, kiedy on będzie.
0: I chciałem powiedzieć, że również Jason Derulo pięknie śpiewa, ale podobnie pięknie śpiewa Paweł. Paweł, który jest z Katowic i Paweł zaprezentował się tak na Messengerze RMF Max.
3: Paweł Pawełek z Katowic, Paweł Pawełek z Katowic.
0: I Paweł Pawełek z Katowic się może bawić na ING Silesia Beach. Siemano Paweł.
4: Siemano.
0: Paweł się może bawić, ale najpierw Paweł musi z nami zagrać w grę i wygrać bilet na ING Silesia Beach.
2: Paweł, bo wpakowałeś się w niezłą kabałę, jak to się mówi. A? Pawełku, bo jedna wejściówka, w związku z tym, że najpiękniej nam tu za Jasona Derulowiłeś, jest twoja. Jedna. Możesz zawalczyć o drugą, ale nie wiesz, jaka to będzie gra. A jak w nią przegrasz, to stracisz tą pierwszą wejściówkę, którą masz teoretycznie na razie zagwarantowaną. Czy już wiesz, Pawełku, jaka jest twoja decyzja?
4: Tak, podjąłem decyzję. Spróbuję zawalczyć o tą drugą, żeby mieć tą moją.
0: Jest! Mamy go!
2: Dobrze, dobra. Dobrze, jest odwaga, jest cojones. Paweł, powiedz, podoba gdzie się cię zastaliśmy, w jakim nastroju, skąd ta odwaga w tobie?
4: Podjechaliśmy właśnie do Chudowa na spacer z moją narzeczoną, no i tak sobie słuchaliśmy RMF-u po drodze i mówimy, a co mi tam, zagram.
2: Paweł, dobra. Słuchasz RMF Max, to jest, tak, pięknie. To jest kluczowa informacja.
0: Paweł, jak już będziecie wracali, to potem jeszcze do Lubczy możecie zajechać i też będziecie mieć na pewno bardzo fajny spacer. A tak naprawdę, Paweł, będziesz grał o wejściówkę w zabawie Kółko i Krzyżyk, więc musisz albo z nami wygrać, albo musisz co najmniej zremisować, czyli to, co lubi polska reprezentacja najbardziej.
2: Nie możesz przegrać.
0: Nie możesz przegrać.
2: Nie możesz, Paweł.
0: I musisz mówić po prostu, wiesz, lewa góra, lewy środek, góra prawa i tak dalej.
2: Pawełku, nawet pozwolimy ci zacząć.
0: No, czym chcesz być? Kółkiem, dobra, czy krzyżykiem?
4: Mam krzyżykiem X-em, na samym środku.
2: Na samym środku daję X-a. Filipek.
0: Dobra.
2: Gdzie, no, my dajemy?
0: Ja będę sędzią.
2: Chodź tu.
0: My dajemy prawa góra.
2: Kółeczko na prawą górę.
0: Tak, prawa góra, no. Ty, Pawełek?
4: To ja daję X-a w lewym górnym.
0: Lewym górnym. Dobra. To my dajemy...
2: Prawy dolny, prawy musimy dolny, dać, tak, żeby zablokować.
0: No dawaj, dokładnie, go. No.
4: No to ja między wami strzelam w środek.
0: Dobra. Ty, bo on chyba może... Dobra, to by...
2: My musimy teraz lewy środek dać.
0: Tak, dobra, to my lewy środek za, no.
2: Pawełku?
4: No to mi nie pozostaje nic innego, tylko X u góry.
2: No i my musimy teraz kółeczko na środkowym dole. Ale skubany z pamięci
0: skubany,
2: to nieźle.
0: Skubany, no. No i
2: remis. No i Pawełku, zwycięski remis.
0: Tak jest, masz dwa bilety, masz dwa bilety na ING Silesia Beach, który już 12 i 13 czerwca i będziesz śpiewał razem z Jasonem Derulo. Paweł z Katowic.
4: Tak jest, będę, a potem jadę do Lubczy.
2: A co się najlepiej robi w Lubczy?
0: Dobra, nie prowokuj,
4: Jeździ rowerem.
2: Jeździ rowerem.
0: Tak jest.
2: Przecież Paweł wie.
0: Przecież Paweł jeździł, no.

0: Ale wieczór w RMF Max, to Zokaria na 39 minut po godzinie 18. I najnowszy trend z internetu, jak się okazuje, czytamy sobie, że dzieciaki wracają do telefonów z klapką.
1: O nie, to nie dostaną na Messengerze powiadomienia, że mama właśnie zrobiła obiad w Prodiżu.
0: Najnowszy gadżet na studia. Prodiż. RMF Max. Ale czasy.
2: Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Uwaga, dzieci i rodzice! Nadchodzi najbardziej odjazdowy Dzień Dziecka w Centrum Handlowym Auchan Bielsko-Biała. Już 30 maja od 10 do 17 czeka na Was świat Little Tykes. Kolorowe miasteczko, tor kultowych autek Cozy Coupe, sportowe wyzwania i magiczne kino tipi. Darmowe atrakcje, mnóstwo zabawy i emocje, które dzieci zapamiętają na długo. Little Tykes. Świat małych odkrywców tylko w Centrum Handlowym Auchan Bielsko-Biała.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: prowadził życiowy ubezpieczyciel.
1: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
1: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
2: A, to prawda.
1: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
2: No jasne.
3: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Lato, lato, lato,
5: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
6: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
7: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Motion 1 FM.
1: Specjaliści od pogody mówią, że dzisiaj wszyscy będziemy spać przy otwartych oknach, bo zapowiada się wyjątkowo ciepła noc na Śląsku. Na termometrach zobaczymy od 13 stopni w Zabrzu do 14 w Katowicach i w Tychach. Niebo ma być bez chmur, wiatr słaby, więc warunki do snu idealne, a w środę pogoda znowu dopisze. Ma być przeważnie słonecznie, bez opadów deszczu, a temperatura w tym najcieplejszym momencie dnia wzrośnie nawet do 24-25 kresek. Ciśnienie cały czas jeszcze pozostaje wysokie.

0: moja ulubiona gitara. Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Blake, Strike Hard na 10 minut przed godziną 19. Przechodzimy do mundialu, bo mundial do mundialu coraz bliżej. To, że tam, o matko bosko, wiemy kto zagra, wiemy kto nie zagra, to nie jest ważne, bo wiemy już jaką piłeczką będą kopali sobie piłkarze na boisku. Jest to triąda.
1: Tak się nazywa.
0: Tak się nazywa ta piłeczka. I to ona nawet będzie mierzyła prędkość lotu. Będzie,
1: co będzie robiła?
0: Prędkość lotu będzie mierzyła.
1: Skubana.
0: Jak będzie leciała. Będzie można specjalnie mierzyć, jak jest piłka podkręcona takimi specjalnymi czujnikami. No i będzie musiała być oczywiście ładowana przed każdym meczem, wiesz, port USB-C i do gniazdka.
1: To nie? Może my w tych barażach właśnie nie naładowaną graliśmy i dlatego przegraliśmy.

0: słyszałem, że to jest ulubiona piosenka mieszkańców Lubczy i mieszkańców wielu innych miast w Polsce. To Milki i Just the Way You Are.
1: Tak właśnie teraz nucą wszyscy w Lubczy i nucą, tak jak Michał powiedział, w całej części Polski. We wszystkich częściach Polski.
0: I w tych wszystkich również częściach za chwilę flash informacyjny, najważniejsze informacje i prognoza pogody. Bądźcie z nami. I wiecie.

0: Mama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Poznaj bliżej nową francuską od Atal, znanego dewelopera. Teraz pod nowym szyldem ten sam dobry adres, łączący wygodę miejskiego życia i bliskość terenów zielonych Muchowca. Już 30 maja, dzień otwarty osiedla Atal Nowa Francuska w Katowicach. Specjalnie z tej okazji promocyjna oferta mieszkań. Zobacz je na żywo, porozmawiaj z doradcą i wybierz swój nowy adres w Katowicach. Czekamy na Ciebie przy ulicy Szybowcowej 15. Szczegóły na nowafrancuska.pl.
7: Hej, mówiłaś, że urządziłaś kuchnię i łazienkę w jednym miejscu. Jakim cudem?
8: Galeria Wnętrz Reforma. Zero biegania, zero stresu. Wszystko tam mają.
7: Serio? Meble, kuchnie, dodatki?
8: Tak. Profesjonaliści, świetne marki, a wszystko pod jednym dachem.
9: Galeria Wnętrz Reforma. Jeden adres, ponad 20 sklepów wnętrzarskich. Gliwice, ulica Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl.
10: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
12: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
13: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
14: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Tradycja, która inspiruje. Nowoczesność, która napędza. Konsekwentnie rozwijamy ofertę edukacyjną, stawiając na innowacje, cyfryzację, kompetencje przyszłości i kierunki związane z gospodarką 4.0. Jesteśmy liderem wśród szkół mundurowych. Kształcimy ponad 1400 kadetów. ZDZ w Katowicach. 47 szkół, 40 kierunków i zawodów. Sprawdź nasze szkoły na terenie województwa śląskiego oraz zachodniej Małopolski. Szczegóły na www.zdz.pl.
15: No, to jedziemy.
16: Tato, czy dziś ja prowadzę?
15: Jasne, w końcu to twój dzień.
16: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
18: I po reklamie.

0: Najważniejsze i najciekawsze informacje ze Śląska już teraz we Fleszu w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Pierwsze głosy w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w piekarach śląskich już oddane. Głosowanie ruszyło w poniedziałek. Amadeusz Biurkowski zna więcej szczegółów na ten temat. Powiedz, w jaki sposób można głosować?
1: Głosować będzie można internetowo na stronie głosowanie.piekary.pl lub w sposób tradycyjny, czyli przez złożenie wypełnionej karty do urny w Urzędzie Miasta. Do wyboru są 44 projekty, z czego 23 w puli projektów dużych i 21 w puli projektów małych. Mieszkańcy mogą głosować na wybrane przez siebie projekty, na 3 projekty duże oraz na 3 projekty małe. Punktów nie można sumować, przyznając je jednemu projektowi. Głosowanie potrwa do 3 czerwca.
0: Zmieniamy teraz temat i w RMF Max Śląsk ważne przypomnienie dla pasażerów komunikacji miejskiej w Sosnowcu. Przejazd pod wiaduktem przy ulicy Piłsudskiego znów jest możliwy i już od soboty oznacza to koniec objazdów przez dzielnicę Pogoń oraz przywrócenie stałych tras autobusów, mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach.
2: Przywrócenie stałych tras dotyczy 9 linii autobusowych. Są to linie M4, M17, 91, 290, 723, 808, 813, 835 i 902N. Autobusy te nie będą już kierowane objazdem przez Pogoń. Dzięki temu skrócą się czasy przejazdów pomiędzy początkowymi i końcowymi przystankami każdej z tych linii.
0: A szczegółowe informacje na temat otwarcia wiaduktu na Piłsudskiego w Sosnowcu znajdziecie na stronie internetowej ZTM-u w zakładce komunikaty.
3: Słuchacie RMF Max Śląsk.
0: W Wodzisławiu Śląskim policja zatrzymała 3 mężczyzn w wieku od 17 do 21 lat w związku z potrąceniem pieszej. Kierowca po wypadku uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy poszkodowanej kobiecie. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 20-letniego sprawcy. Grozi mu kara do 16 lat więzienia. I na koniec sezon rowerowy już w pełni. Dróg rowerowych w Katowicach ma przybywać. Tak zapowiada Katowicki Urząd Miasta. Nowa droga rowerowa będzie m.in. wzdłuż ulicy Mieszka I i Tysiąclecia do Alei Bolesława Krzywoustego. Ratusz właśnie otworzył oferty i lada moment wyłoni wykonawcę. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. A jaki jest plan?
4: Tutaj mówimy o odcinku około 180 metrów drogi dla rowerów, przebudowy istniejących ciągów pieszych oraz wykonanie oznakowania. Na ten cel MZUM ma zaplanowane 400 tysięcy złotych. Wybrany wykonawca będzie miał 60 dni na realizację tej inwestycji od momentu przekazania placu budowy. A więc jak widać, dzieje się sporo, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę rowerową, no bo sezon rowerowy już można powiedzieć, że w pełni.
0: Tyle Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach. I to wszystko w tym fleszu. Słuchacie RMF Max Śląsk.
3: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
0: Czas na prognozę pogody dla Śląska. Dobra wiadomość jest taka, że nie zmarzniemy ani w nocy, ani jutro, bo noc ma być spokojna, bezchmurna i dosyć ciepła, bo na termometrach nawet 14 stopni. Wiatr słaby, ciśnienie wysokie, a jutro przeważnie słonecznie, bez opadów deszczu. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach na Śląsku zobaczymy 25 kresek. Tak będzie w Zabrzu, w Katowicach i w Tychach. Wiatr może chwilami być silniejszy, ale to dla ochłody. Nie powinien przeszkadzać.
5: Bardzo w ogóle lubię kanał nadawczy, bo tutaj wszystko jest fair, tutaj wszystko jest przejrzyste. Dzisiaj Paweł wygrał u nas wejściówki na ING Silesia Beats, grając w kółko i krzyżyk, bo to nie jest żart.
6: W ogóle. Bo właśnie takie zabawy wymyślamy, my jesteśmy chłopaki kreatywne. Filip Klifer,
5: Michał Siwek.
6: Nawet się przedstawiliśmy, ludzie kochani. No i Nicki Minaj i Justin oczywiście jeszcze.

0: Halo, dzień dobry, magister inżynier Michał Siwek. Tak odbieram telefon ja, jak robisz to ty, o to dziś pytamy.
1: Dlatego napisz nam teraz zupełnie bez żadnych dodatkowych kosztów na 3001, jak odbierasz telefon. No bardzo nas ciekawi o godzinie 19.15. Mamy różne zainteresowania i to jest jedno z nich.
0: Nie, ale poważnie, w sensie ciekawi nas to, chcielibyśmy się dowiedzieć, jak ludzie odbierają telefony, więc załaduj taki tekst, którym odbierasz normalnie telefon. W SMS-a wyślij do nas na 3001, a taki SMS kosztuje, jak normalnie, bez żadnych dodatkowych kosztów w każdym razie. Jest 15 po 19 i czekamy na wasze wiadomości.

0: Dzwonimy, Bledka. Szanowni państwo.
1: Co tam, bro, Bledce mi będziesz mówił teraz, jak ja dzwonię do ludzi, teraz będę dzwonił.
2: Ale Bledka ma taki mód, nie wiem, czy słyszałeś.
1: Ona ma taki mód, żeby zadzwonić do ludzi właśnie, którzy nam napisali, jak telefon odbierają, i dzwonimy do kogoś, kto twierdzi, że odbiera, kogo diabli niosą.
2: No i zobaczymy, czy naprawdę. Czy on tak odbiera telefon? Albo ona.
3: Halo.
1: Przegrałaś.
2: Miało być inaczej.
1: No
2: co od nas oszukujesz?
1: Ja chcę wreszcie usłyszeć to, co trzeba usłyszeć. Teraz halo, tu wyrzutnia rakiet.
2: No, zobaczymy. Tak, w SMS-ie to każdy odważny, nie?
1: A potem, żeby odebrać,
2: RMF Max dzwoni, no to zobaczymy w takim razie. Halo, tu
1: wyrzutnia rakiet?
2: Wyrzutnia rakiet,
1: no.
2: To zobaczymy. No, już dwa sygnały.
3: Halo, tu wyrzutnia rakiet?
2: Tak jest! Rzeczywiście!
1: Udało się!
2: Brawo!
3: Serio?
2: Tak jest!
1: No!
2: Udało się,
1: gratulujemy.
2: Nie oszukałaś nas. Jak masz na imię?
3: Super. Anka.
2: Nie oszukujesz nas?
3: Nie.
1: Dzięki, Anka. To są właśnie słuchacze RMF Max, których cenimy, których potrzebujemy.
2: I którzy zawsze z nami będą na dobre i na złe. 19:22 i za chwilę też ważne kolejne tematy. I telefony do słuchaczy RMF Max. Jak odbierasz telefon? Napisz nam na 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów.
1: SMS-em.
4: Ogłoszenie RMF Max.
5: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
6: Witajcie na liście Kobenc. Mam dla was codziennie najlepsze kawałki, najciekawsze nowości. No i czekamy, kiedy powrócą na miejsce pierwsze. Duet Anada, Holandia w numerze Talk to You.
5: Kobenc Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
6: Przemek Grabowski, polecam.
4: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
7: ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
11: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w super cenie, tylko 8,99 za opakowanie.
10: Sprawdź to sam, czy ci dał.
11: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: To może być adres, którego właśnie szukasz. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji ogrody Andersa w Gliwicach. Już w sobotę 30 maja od 10 do 15 odwiedź nas przy ulicy Sowińskiego 104B. Specjalnie na ten dzień przygotowaliśmy promocyjną ofertę mieszkań. Przyjdź, zobacz mieszkania na żywo i porozmawiaj z doradcą. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
13: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
14: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
13: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
14: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
15: I po reklamie.

0: czas.
1: Cały czas w RMF Max, a my wracamy do zabawy w głupi telefon.
2: Nasza ulubiona zabawa.
1: Dzwonimy do człowieka, który ma odebrać. Komenda Wojewódzka Policji, słucham.
2: No i zobaczymy, czy naprawdę tak odbierze. Mamy pierwszy sygnał.
3: Komenda Wojewódzka Policji, słucham.
2: Elegancko.
1: Jest, dobrze, słuchacze RMF Max,
2: nie zawodzą.
1: A ja już się rozłączyłem, to jest szybka akcja.
2: Pięknie, pięknie.
1: Ktoś napisał, że odbiera telefon następującymi słowami, uwaga. Mamy nie ma, a ja nie wiem.
2: To jest mój faworyt w ogóle. Jak on tak odbierze, albo ona tak odbierze, to ja nie wiem.
1: No bo mamy nie ma.
2: No bo mamy nie ma. No. Zobaczymy, taki mądry, taki cwany.
1: Dawaj. Dasz radę.
2: Odbieraj i powiedz, mamy nie ma, a ja nie wiem.
1: No chyba mamy nie ma.
2: Chyba rzeczywiście nie ma.
1: A on nie wie.
2: Ewidentnie nie wie.
1: No nie, no,
2: dobra, no nie.
1: A już
2: nie.
1: Tak dobrze szło, to nie? To już komenda nie zawiodła.
2: No, a to zdecydowanie pan komendant. Ach. Pan komendant.
1: Komediant.
2: Super. Komediant, jeszcze dzwonimy do kogoś?
1: A mamy jeszcze, słuchaj, na przykład Halo, tu rezydencja Jastrzębia. Ostatnia szansa dzisiaj, dobra. Słuchajcie, RMF Max, jak to się nie uda, to ja już tracę wiarę.
2: Czekaj, bo ja
1: już z nerwów ledwo trafiam w przyciski. Filip. O,
2: Halo,
1: dobra.
2: Tu rezydencja Jastrzębia, tak?
1: Tak.
2: To chyba Sokół jest.
4: Halo, tu rezydencja Jastrzębia,
2: słucham. Tak jest! Mamy to, jest! Jaka to jest zabawa? Ale emocje jakie są, nie?
1: Nic mi tyle radości w życiu nie dało.
5: Beautiful. To animal.

0: Bibi Rexa na 19 minut przed godziną 20. Wczoraj w Memach sprawdzono, ile trwa ostatnia minuta w pralce.
1: Ile?
0: I trwa 7 minut.
1: To pralka jest zupełnie jak 14-letni ja. Za minutę będę!
0: Nie trzeba mi przypominać co 15 minut.
2: Reklama. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Dzień Dziecka plus Festiwal Klocków Connect równa się totalna eksplozja zabawy. Już 30 maja w Centrum Handlowym Auchan Sosnowiec. Strefa budowy, modele 3D, Treflandia, Roblox i konkursy z nagrodami. A do tego zrób zakupy za minimum 200 zł i odbierz darmowy zestaw mini klocków Connect. Start o 10. Więcej na auchansosnowiec.pl.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano.
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wypilającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
10: Poznaj bliżej nową francuską od Atal, znanego dewelopera. Teraz pod nowym szyldem ten sam dobry adres, łączący wygodę miejskiego życia i bliskość terenów zielonych Muchowca. Już 30 maja, dzień otwarty osiedla Atal Nowa Francuska w Katowicach. Specjalnie z tej okazji promocyjna oferta mieszkań. Zobacz je na żywo, porozmawiaj z doradcą i wybierz swój nowy adres w Katowicach. Czekamy na Ciebie przy ulicy Szybowcowej 15. Szczegóły na nowafrancuska.pl.
2: I po reklamie.

Czas na prognozę pogody dla Śląska. Dobra wiadomość jest taka, że nie zmarzniemy ani w nocy, ani jutro, bo noc ma być spokojna, bezchmurna i dosyć ciepła, bo na termometrach nawet 14 stopni. Wiatr słaby, ciśnienie wysokie, a jutro przeważnie słonecznie, bez opadów deszczu. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach na Śląsku zobaczymy 25 kresek. Tak będzie w Zabrzu, w Katowicach i w Tychach. Wiatr może chwilami być silniejszy, ale to dla ochłody nie powinien przeszkadzać.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Ludzie rozglądają się na prawo, na lewo, bo miało być GTA.
1: No, miała wyjść już
0: dzisiaj chyba.
1: Tak,
0: dzisiaj chyba.
1: Dokładnie. Znaczy w ogóle, zacznijmy od początku, bo GTA 6 najpierw miała wyjść na jesień 2025, ale przedłużyli, przeciągnęli nas. No i potem powiedzieli, że 26 maja 2026 roku będzie. No i co? No i jest dzisiaj 26 maja i nie ma GTA 6.
0: Nie ma. Kultowa gra, na którą ludzie tyle czekali, nie ma. I przepraszam, czy wiadomo kiedy będzie?
1: Tak, na jesień 2026.
0: No i tak to jest, jak się studenci biorą za robienie gierek.
1: Mistrzowie po prostu w przesuwaniu terminów. I my też z kolei nie jesteśmy studentami, już nie przesuwamy tego terminu. Zbliża się godzina 19:56. Czas na to, żeby usłyszeć, gdzie się można pobawić na mieście.
0: I to nie jest tak jak z GTA.
1: Nie, to będzie. To na 100%.
0: Obiecujemy.
1: My GTA 6 w sercu mamy. I my obiecujemy.
0: Co więcej, później Hop Benz Extra i dycha najlepszych numerów z grabą, więc zostańcie z RMF Max. Cały wieczór gramy idealnie same bęgery, więc zostańcie przy radiu.
2: Czas na śląskie informacje imprezowe. Dobrze trafione, jak planujecie weekend, już na przykład dzisiaj we wtorek. Można na house wybrać się do sceny 54 i po prostu dobrze się pobawić. Jala Balagan, będzie Latino, a Szybkowski gra w piątek. Taki mają plan w Katowicach. No i grube plany w katowickim Energy 2000, jak zawsze. No tak, z Colin w piątek, Król Latino, a Chip and Dale's Show. Drogie panie, noc kobiet w sobotę. Oj, będzie się działo. Dzieciaki, Kinder Party w niedzielę, 31 maja. To oczywiście z okazji Dnia Dziecka. Bądźcie czujni, jutro także kolejne zaproszenia do wygrania do Energy 2000 właśnie do Katowic. Gdzie jeszcze wybrać się w weekend? Może do Onyx Music Club. Da Hul się pojawia 30 maja, Meet Her at the Love Parade, twórca hymnu, no i będzie dużo, dużo muzyki z Love Parade, więc na pewno bardzo fajnie się pobawicie. Cel w tym tygodniu, kolejne plany na weekend grają w piątek i w sobotę. Cel B-Days Blanka z Berlina w piątek, a Super Sam Roof Party to plan na sobotni wieczór a propos klubu Cel.

0: stres. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Jest takie miejsce, w którym każda impreza gotuje się sama. Pracownia Smaku Jolanty Kleser, uczestniczki topowego programu kulinarnego, zaprasza. Zaskocz swoich gości niebanalnym loftowym charakterem 200-metrowej kuchni. Pod okiem prawdziwych szefów kuchni przygotujcie pyszne posiłki, świetnie się bawiąc i kosztując nowych doświadczeń. Zapraszamy szukających miejsca na imprezy okolicznościowe. Warsztaty kulinarne prowadzone przez prawdziwych szefów kuchni. Warsztaty kulinarne w samym centrum Katowic. Tajemnicza brama przy Kościuszki 12. www.pracowniasmaku.com.pl.
2: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: I po reklamie.

0: 88 i 1 FM.
1: Hej, cześć, jeszcze raz, buziaki, pozdrowienia dla każdej mamy. Dzisiaj dla każdej mamy też na liście Hobbent. Hiciory zagramy. Przemek Grybowski w RMF Max. Sprawdzamy, co się dzieje w zestawieniu. Odkrywamy nowości. Wy głosujecie na rmfmax.pl. Będzie dużo dobrego witu. Jest nowy Calvin Harris, już na wakacje. A zestawienie otwiera we wtorek Metzner. Jego Gotham na 10.
0: RMF Max. 10. Numer 10.

0: Zrobił tutaj mega klimat, ale zaśpiewała dla niego Julia Church. Może właśnie o to chodziło, może to jest ten sekret. To John Summit i jego Shades of Blue. Ciekawe, czy wkręci się w taki bardziej progresywny, trendsowy klimat, no bo przecież już za niecały miesiąc John Summit i Armin van Buuren na imprezie Estate of Trance w Warszawie. Kto się wybiera, dajcie znać głosując. Alexa Warrena raczej tam nie będzie, bo to nie jego klimaty. Mamy go na 9. Fever Dream. RMF Max.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

chyba każdy lubi lato. Lubię cię jak lato, modelki. Dzisiaj ósemka na liście Hot Bands. No w tym tygodniu czujemy już taki powiew lata w Polsce. No to teraz taki hicior. Już na lato, już na wakacje. To Chainsmoke z przyjaciele, którzy początkowo byli znani głównie z remiksów, które wrzucali do internetu. Grali początkowo małe imprezy w Nowym Jorku, zanim ich utwór Selfie kompletnie wystrzelił wiralowo, a to było w 2014 roku. Wszyscy wtedy robili sobie selfie. Chainsmoke i Ellie Oaks, nasza nowość w RMF Max, Echo. I feel you.

0: wiecie, że ten gość pracował także z takimi gwiazdami jak Dua Lipa, Lady Gaga, The Weeknd i Travis Scott. Tak, tak, tylko się ukrywał, nie zawsze się chwalił. Tame Impala i jego Drake Love w remiksie Jenny. To we wtorek 7 na liście Hobbens, a to zagramy dla każdej mamy za chwilę. Czeka Andy Dust i jego Zokaria, no i Calvin Harris. Wiadomo, że każda mama głosuje. Oczywiście nie tylko każda mama, każdy może sprawdzić. Trzeba usłyszeć, co nowego zrobił Calvin Harris. To przed wami.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
15: O kurde.
14: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
15: No jak najbardziej, jak najchętniej.
14: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
17: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
18: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
14: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
19: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: poradził życiowy ubezpieczyciel. To może być adres, którego właśnie szukasz. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji ogrody Andersa w Gliwicach. Już w sobotę 30 maja od 10 do 15 odwiedź nas przy ulicy Sowińskiego 104B. Specjalnie na ten dzień przygotowaliśmy promocyjną ofertę mieszkań. Przyjdź, zobacz mieszkania na żywo i porozmawiaj z doradcą. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
1: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdy.

0: Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu.

0: Muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: to sobie wyobrażam, mam tutaj, tutaj takie skojarzenia. To nowość od Calvina Harrisa, który zaskakuje w nowym bicie. Śpiewa dla niego Jazzy Satisfy. Dlaczego tego numeru nie ma jeszcze w zestawieniu? Sprawdzajcie nowości, bo jest tam mnóstwo ciekawych bitów. rmfmax.pl, a może jakieś słoneczne afrohausy. Nowość, jaką przynosi nam Shimza, to przed wami teraz pierwsza piątka listy Hot Bands, a otwierają dzisiaj Gibbs w numerze Win.
1: Max. Numer 5.
2: Like I'm sprinkling in the race. Ain't no head.

0: Ogień, ogień, rzeczywiście jest ogień. Afrohausowa nowość w RMF Max, Arco i Shimza, który pochodzi z Afryki, pierwsze imprezy organizował już jako nastolatek. Często sam rozstawiał sprzęt, promował wydarzenia, grał sety jednej nocy. To człowiek wielu talentów, Shimza. Kto uwielbia jego bity, głosuje także dzisiaj wieczorowo na rmfmax.pl. A my otwieramy pierwszą trójkę. Dziewczyny rządzą prawie na szczycie, są blisko. Pink Monteres i Zara Larsson w numerze Stateside.
1: RMF Max 3, numer 3.

0: I teraz wyobraźcie sobie, Anima gra ten numer na tej wielkiej scenie i te przedziwne wizualizacje. Czasami to można się przestraszyć. Anima i Liza, Bad Angel, tak to leci, może wleci jutro do zestawienia listy Hot Bands. Na miejscu trzecim we wtorek Pink Panthers i Zara Larsson w numerze Stateside, dwójka. A Loki Khalid, Dive Into Me. A kto jest najlepszy? W dzień mamy na szczycie listy Hot Bands nowe męskie granie, najwięcej waszych głosów na hop. Orkiestra rządzi właśnie w tym hicie. Nareszcie. No, nareszcie jedynka.
1: One.
2: One.
1: One.
2: One.
1: Numer jeden.

0: od dawna to wiem.
1: No i brawo, brawo, brawo, nareszcie, nareszcie, w końcu jedynka Listy Kobęcy, nowe męskie granie. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
2: Czas na śląskie informacje imprezowe. Dobrze trafione, jak planujecie weekend już na przykład dzisiaj we wtorek. Można na hausy wybrać się do Sceny 54 i po prostu dobrze się pobawić. Jala Balagan, będzie Latino, a Szybkowski gra w piątek. Taki mają plan w Katowicach. No i grube plany w katowickim Energy 2000, jak zawsze. No tak, z Colin w piątek, Król Latino, a Chip and Dale's Show. Drogie panie, noc kobiet w sobotę. Oj, będzie się działo. Dzieciaki, Kinder Party w niedzielę, 31 maja. To oczywiście z okazji Dnia Dziecka. Bądźcie czujni, jutro także kolejne zaproszenia do wygrania do Energy 2000 właśnie do Katowic. Gdzie jeszcze wybrać się w weekend? Może do Onyx Music Club. Da Hul się pojawia 30 maja, Meet Her at the Love Parade, twórca hymnu, no i będzie dużo, dużo muzyki z Love Parade, więc na pewno bardzo fajnie się pobawicie. Cel w tym tygodniu, kolejne plany na weekend grają w piątek i w sobotę. Cel B-Days, Blanka z Berlina w piątek, a Super Sam Roof Party to plan na sobotni wieczór. A propos klubu Cel.
3: Reklama. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Poznaj bliżej nową francuską od Atal, znanego dewelopera. Teraz pod nowym szyldem ten sam dobry adres, łączący wygodę miejskiego życia i bliskość terenów zielonych Muchowca. Już 30 maja, dzień otwarty osiedla Atal Nowa Francuska w Katowicach. Specjalnie z tej okazji promocyjna oferta mieszkań. Zobacz je na żywo, porozmawiaj z doradcą i wybierz swój nowy adres w Katowicach. Czekamy na Ciebie przy ulicy Szybowcowej 15. Szczegóły na nowafrancuska.pl.
8: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
9: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
10: Siemano rano!
9: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
12: Śnieżnobiały uśmiech stad wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
13: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.

0: poleca RMF Max.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko

0: zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Ważne bramki, ważne linie.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
3: I po reklamie.

Hello, Eben i jego muzyka na te piękne majowe dni. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Długi dzień, tylko wieczór krótki, ale spokojnie zdążymy zagrać najciekawsze hity na maksa. Dzisiaj gramy też dla każdej mamy. Wiadomo, myślę, że każda mama chciałaby się wybrać na koncert Eda Sheerana, a nawet zabrałaby pewnie całą rodzinkę. No to zagramy dla waszej mamy. Ed Sheeran teraz.

O rzeczach z second handu był to hicior Macklemore i Ryan Lewis, no bo nie trzeba od razu wyrzucać. Można oddać albo można kupować właśnie w second handach, prawda? Kupujemy używane rzeczy, używane ubrania, a czasami jakie można znaleźć naprawdę unikalne rzeczy. Ja się przyznaję, połowa szafy to jest właśnie z takiej selekcji. No to może jutro się wybieracie. A teraz moja muzyczna selekcja na wieczór w RMF Max. Nasze nowe odkrycie. Nowy wykonawca Daydream Affiliate i jego playback.

0: Abra, abra, kadabra, czary mary, hokus pokus, Lady Gaga dla każdej mamy. No to może sprawicie swojej mamie, może poprosicie kogoś, żeby mamie zrobił masaż ciała, który ma podobny wpływ jak najlepsza drzemka. Ale o tej porze jakby ktoś sobie walnął drzemkę, to boję się, że obudzi się rano. Dlatego masaż to też może być dobry pomysł, również w prezencie. Zostańcie z RMF Max, za chwilę Kacperczyk i Vito Bambino. Czeka też Swedish House Mafia.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
5: ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
10: Jedziemy.
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: Wait So Long, Megabit, Swedish House Mafia, wieczorowo w RMF Max, a teraz hicior na urodziny od Agnieszki dla Kasi. Kolejna piękna rocznica, ale to dopiero trzecia dziesiątka. Kasia, co ty się przejmujesz? Wszystkiego najlepszego, życia piękniejszego od marzeń. Krótko i na temat napisała Agnieszka. Zostawiajcie swoje życzenia dla przyjaciół, dla najbliższych, rmfmax.pl. Kasia, dla ciebie nasza nowość. Gipsy, Kukon i Jonathan, polecam wam ten beat. Ty masz.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Numer, który wraca ponownie po latach. Nie, to nie jest żaden remix, nowa wersja. Po prostu kawałek zyskał nowe życie w internecie. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat w RMF Max. Ale teraz coś bardzo świeżego. Chociaż jest tutaj trochę również house'owej klasyki Boba Sinclara. Słuchajcie jego wcześniejsze produkcje. W swoich numerach sampluje przede wszystkim hip-hop, także z lat 70-tych, 80-tych, bo hip-hop to jego pierwsza muzyczna miłość. Bierze po prostu winylowe sample i tak tworzy, a w nowym numerze śpiewa Kajza, Bob Sinclar, Kajza, mega house'y, polecam na lato na maxa, I can't wait.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Imprezowe California Love, coraz wyżej także na liście Hop Bands. To White i przyjaciele, a my po 22 sprawdzimy także kolejną listę przebojów do mieszkania. Gdzie żyje się najlepiej? W jakim kraju jest nowa lista? Ciekawe, na którym miejscu wypada tym razem Polska. Sprawdzimy to jeszcze dzisiaj wieczorem, a za chwilę w głośniku Bibi Rexa, Faithless, odświeżony klubowy klasyk. Zrobili to rewelacyjnie. New Religion.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni

0: kontrolę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Lasim 50 plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
8: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
9: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: I po reklamie.

mowa ciała to rzeczywiście potrafi czasami sporo zdradzić. Dobrze, że w radiu nie widać, jak tutaj prowadzący się giba do tego numeru. Ale Farben i jego Barytok. Przemek Grabowski, witajcie po 22. Fajnie, że jesteście z nami. Pozdrawiamy wszystkie mamy. Tak, świętujemy dzień mamy. No to teraz numer, do którego na pewno pobuja się każda mama. Houdini od Eminema, no i Another w house'owej petardzie. Talk to you. To dla was.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Well, that's not fair. Lub ten hit.

Złoto to obrosów RMF Max, gdzie można znaleźć złoto. No czasami to w koszuli przed praniem. Sprawdzamy kieszenie, bo można się zdziwić, jak pewien facet ze Stanów, który znalazł w swojej starej koszuli kupon na 24 miliony dolarów. Kupił sobie taki kupon na loterii i był ważny jeszcze przez 2 dni. Dobrze, że sprawdził i za szybko prania nie wstawił. Pozdrowienia dla tych, którzy szykują się do pralki. No to w drodze z praniem kolejna nowość wieczorowo w RMF Max. Somber wraca, nasza nowość Potential.

Sour. Tak śpiewa i tańczy nasza Kajra w RMF Max, a ja wracam do obiecanej nowej listy przebojów. Gdzie mieszka się najlepiej? Gdzie żyje się generalnie najlepiej? W którym kraju? Piszemy o tym na rmfmax.pl. Miejsce pierwsze, od razu wam mówię, na samym szczycie jest Szwajcaria, która po raz kolejny triumfuje w światowym rankingu jakości życia. Została uznana za najlepszy kraj do życia na świecie. A na którym miejscu w tym roku spada Polska? No bo spada. Polska jest na miejscu 29. Jest dobrze? No zawsze może być lepiej, to na pewno.

0: Perfect, taki klimat robiną wieczorowo Eben w RMF Max. Teraz klimat zrobi Olivia Rodrigo. Jest coraz bardziej popularna, mam dla was jej nowość. Zanim Olivia zaczęła pisać światowe hity o złamanym sercu, tworzyła ballady, też o rozstaniu. I to jeszcze zanim miała pierwszego chłopaka. Przyznała, że pisała dramatyczne teksty dużo wcześniej niż przeżyła pierwszą miłość. Olivia Rodrigo, nasza nowa muzyczna miłość w RMF Max. Jej Drop Dead.
1: To jest nowość RMF Max.

Kosmiczny beat, kosmiczny kawałek. Nowości w RMF Max All The Time. To John Summit i Chainsmokers, którzy nawet byli w kosmosie na chwilę. Wlecieli w 2022 w kosmos, bo brali udział w słynnym suborbitalnym locie Blue Origin, firmy należącej do Jeffa Bezosa. Tak więc Chainsmokers dołączyli do bardzo krótkiej listy muzyków, którzy byli pozaziemską atmosferą. Teraz też stworzymy niesamowitą atmosferę. Takie numery robi Tame Impala, jego Dracula.

0: Sezon to Dawid Podsiadło, jego nowości wieczorowo w RMF Max. A wiecie, że ludzie podobno wieczorem to słuchają częściej trochę bardziej smutnej muzyki, bo podobno wtedy szukamy emocjonalnego resetu po całym dniu. No to jakby co? Polecam także bity RMF Max na reset po całym dniu. Na przykład Super Girl w wersji Anny na klap. To przed wami. RMF Max.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
6: I po reklamie.

Beautiful, naprawdę pięknie. Anima, jego elektronika, wieczorowo po 23. No to zagramy coś jeszcze dla każdej mamy. Co wy na to, skoro to 26 maja? Każda mama na relaksie posłucha o tej porze także takiego bitu. Fajny klimat. Zrobi

Alan Walker i jego hicior wieczorowo w RMF Max. Teraz kolejna nowość. Dziewczyna, która potrafiła ubrać się w kotlety. No tak nie dosłownie, w steki konkretnie. Kto pamięta Lady Gaga i jej słynna mięsna sukienka z gali MTV Video Music Awards? To było już, słuchajcie, 16 lat temu. 16 lat temu Lady Gaga pokazała się jako stek. Macie ją teraz w RMF Max. Nasza nowość Shape of a Woman.

Sasha, ostatnio dla Armina van Burena, tutaj dla Alesso w numerze Destiny, a teraz kolejna miejscówka na naszej liście marzeń. Tak, tak, tak, można podróżować nawet palcem po mapie, kto chciałby wybrać się kiedyś na Maltę, ja też mam to na liście marzeń. A może ktoś był, bo okazuje się, że Polacy zajęli ostatnio nawet trzecie miejsce wśród turystów, którzy odwiedzają ten śródziemnomorski kraj. Niektórzy mówią, że raj, no to jak będziecie, to graba czeka na kartki pocztowe.

Sprawdzamy polskie hiciory wieczorowo w RMF Max. To Wołyniec przed chwilą. Sprawdzamy też, co zdrowe na rmfmax.pl. Wróciła ciotka Dobra Rada i sprawdza, które warzywa i owoce są bogate w witaminę C. Co ja czytam? Na przykład kiwi ma bardzo dużo, ale także truskawki. Przecież mamy sezon z warzyw, to pomidory. No i ananasy. Szklanka świeżego ananasa, soczku, może dostarczyć też sporo witaminy C. Co jeszcze? Sprawdzicie na rmfmax.pl. Teraz witamina M. M jak muzyka na maksa. Czerni przed wami, gdy nie mogę zasnąć.

0: sercu wrócił.
1: Oj, dziewczyno, Wiktoria Kida i Księga Żywiołów w RMF Max. Takie pytanie, czy dzisiaj coś wam się wymsknęło? Rzuciliście coś bez pomyślenia najpierw, za szybko? Naukowcy odkryli, dlaczego to się zdarza, bo podobno ludzki mózg to potrafi przygotować słowo do wypowiedzenia, zanim jeszcze świadomie pomyślimy, że chcemy coś powiedzieć, czyli czasami naprawdę palniemy coś szybciej, niż zdążymy pomyśleć. Chyba wszystkim się zdarza, prawda? Czasami.

0: chłód. Tak śpiewała Asia Tomasik. No wieczorami w nocy trochę chłodniej, ale jutro to naprawdę fajna pogoda szykuje się w Polsce. Tak więc łapmy słońce i słyszymy się wieczorowo, jeszcze zanim zrobi się ciemno. Mamy piękne, długie dni. Zapraszam Was na listę Hot Bands. Jutro od 20:10 najważniejszych hitów, najciekawsze nowości, premiery, kawałki, których jeszcze nie słyszeliście. Przemek Grabowski, cześć!
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.